czy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy, bo

nocach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół w jednym.

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus. Iława Niepodległa. Głości 7.
5: W Iławie poranek zapowiada się chłodny z temperaturą około 11 kresek, ale niebo będzie błękitne, a słońce wyjrzy zza chmur. Powietrze czyste, więc oddychać będzie się przyjemnie. Po południu temperatura wzrośnie do 16 stopni, dlatego zrobi się przyjemniej.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
6: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, dzień dobry, a na początek Wielkopolska. Całą noc trwało dogaszanie pożaru hali w Obornikach. Spalił się budynek, w którym były dwie linie produkcyjne ocynkowni. Z ogniem walczyło około 250 strażaków. W pożarze nikt nie ucierpiał, nie ma też zagrożenia dla środowiska. To między innymi zobowiązanie do udzielenia pomocy w przypadku napaści zbrojnej. Polska i Wielka Brytania podpisały traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dokument w Londynie parafowali premierzy obu państw, a Donald Tusk podkreśla, że traktat oznacza
7: wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO i solidarności europejsko-amerykańskiej.
6: A do sprawy odniósł się też prezydent Karol Nawrocki.
8: Myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię prezydenta i prezydenta o tym.
6: Na traktat zakłada m.in. współpracę militarną, wspólne ćwiczenia i zwalczanie zagrożeń hybrydowych. A w Bydgoszczy walka o ponad 100-letni dąb. Ten przeżył dwie wojny światowe, ale mógł nie przetrwać decyzji miasta. Drzewo znalazło się na trasie planowanej drogi rowerowej. W jego obronie stanęli społecznicy i mieszkańcy.
9: Musimy jednak dbać też trochę, żeby zieleni było w mieście. Jest bardzo ładne.
10: Musimy dbać o przyrodzie. Ponad 100 lat. Szkoda by było.
11: Koniec. Nie wiem, sama.
12: Bo pani też jeździ na rowerze.
11: Ja lubię drzewa.
6: Na powali krytyki prezydent Bydgoszczy zapewnił, że dąb zostanie na swoim miejscu. Drogowcy mają teraz przygotować nowe rozwiązania, tak by ocalić drzewa.
13: SK Iława News.
14: Dawid Jakubowski. Nawet 5 lat pozbawienia wolności grozi 49-latkowi z Nowego Miasta Lubawskiego za kradzież paczki. Mężczyzna ukradł paczkę zostawioną przed drzwiami przez kuriera dla innej kobiety. W środku znajdowały się dwie pary butów o wartości 1200 zł. Zatrzymanego czeka rozprawa, a buty oddał. Nie tylko susza daje się coraz bardziej we znaki leśnikom, również owady. Do 11 czerwca wprowadzono zakaz wstępu do lasu w leśnictwie zieleń, nadleśnictwa susz. To przez zabiegi chemiczne z użyciem samolotu wymierzone w zwalczanie populacji chrabąszczy.
15: I Wiktor w Radiu SK.
16: Uwaga, podaję ważny komunikat. Dzisiaj już jest czwarteczek.
17: A ja tylko przypominam, że jutro w piątek odlatujemy.
16: To może zróbmy listę rzeczy, które trzeba mieć ze sobą na zagranicznym wypadzie, wyjeździe. Pomóżcie nam spakować walizki.
17: No tak, no majtki na zmianę, na wypadek, na każdy wypadek dla Wiktora.
16: Co wsadzilibyście nam do walizki na zagraniczny wypad? 664-402-302 albo Messenger i te głosówki, bla, bla, bla, bla, bla.

0: Na wschód, ludzie, na wschód. Tam jest cywilizacja i tam jest słońce.
1: Słuchajcie. Byłem w kuchni, zostawiłem już swoją walizkę, powoli się pakuję.
2: Niemożliwe.
1: No właśnie. Ale nie, mam przygotowaną walizkę naprawdę na nasz wyjazd. Pytanie, co do niej spakować, i fajnie, że o to zapytaliście. Kawa już jest, jakby co.
0: Ale to takie standardowe, no takie. Chyba, że chcesz w darach polską kawę zawieźć temu narodowi, który spotkamy na miejscu.
1: Ale ja często przywożę jakieś takie inne kraje, coś polskiego, na przykład kabanosy jakieś takie dobre.
0: To wziąłbyś na przykład kapkę ducha puszczy im zawiózł i powiedział, że to jest nasza polska kawa, my tak pijemy kawę.
1: Okej, okay. Nigdy na to nie wpadłem, całe szczęście.
0: Ale słuchajcie, gdybyśmy mieli sobie nawzajem, albo wy nam, drodzy słuchacze, coś takiego wsadzić do walizki, żeby się celnik zdziwił, coś takiego nietypowego, coś, o czym my byśmy nie wiedzieli, co by się nagle okazało, matko bosko, co oni tu wsadzili, to co by to było? Dzień dobry, halo.
3: Słuchajcie, SK z wami, do walizki to tylko karta płatnicza i paszport, nieważne co, ważne z kim.
2: No i ważne, żeby znać PIN do tej karty i żeby to nie była moja.
1: Moja też nie. Wiktor, twoja.
0: Słuchajcie, ja tak patrzę jeszcze w święta, które są w kalendarzu i no. Pierwsze, które z góry jest wymienione.
2: Dzień celnika.
0: Nie, dzień bez prezerwatywy. Brać czy nie?
4: Jankes. Jankes. I Wiktor.
2: Że to akurat celnika by nie zdziwiło.
1: Nie, ale ja nawet nie pomyślałem, żeby pomyśleć o tym.
2: Ale twoją dziewczynę i owszem.
0: To brać czy nie? No, przecież o miłości śpiewają teraz, no.

0: Piosenka, która stała się memem i mem, który stał się piosenką. Tak właśnie będziemy wyglądać podczas najbliższego weekendu. Gdzieś wieczorem.
1: Memem jesteś już od dawna, tylko ci jeszcze nie mówiliśmy tego.
2: No i dobrze, 19 minut po godzinie 6, pani Jadzia za mi w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. O, złap za mikrofon.
3: Dzień dobry.
0: O, teraz pięknie.
3: Poranne wrasowanie.

0: te drinki.
1: A jak się świętuje, to na bogato, no i
0: pan naleśnikiem.
2: Pan mi naleje tego naleśnika.
1: No. Proszę bardzo, a no to naleśniki się leje, prawda?
2: No tak.
3: Robert Burnejka, kojarzycie?
4: Oczywiście. Och. Idziemy na siłownię, będziemy dzisiaj robić łapy.
3: Hardkorowy koksu. On wystawił na sprzedaż pod warszawską willę z basenem i chce za nią ponad 3 miliony złotych.
1: No, jak jest dotychczasem, to nie najgorzej.
0: Wiecie, jak poznać ten, że to dom Burnejki?
3: No.
0: Wejście przez drzwi jest tak samo szerokie, jak wjazd do garażu.
5: To prawda. Poranne prasowanie tylko w USK.
2: A co pije Robert Burnejka? Mhm. O ten sławny Rocket Fuel.

0: gorąco, uf, jak gorąco, puf, jak gorąco. Nie jestem Piotrem Franceskim,
1: ale
0: tak
1: rzeczywiście gorąco, ale są miejsca, gdzie jest jeszcze cieplej, jeszcze goręcej w Europie.
2: A my tam może polecimy na odlot ściśle tajny.
0: To się okaże, ale o tym faktycznie, że fala upałów przewija się przez Europę, za chwilę Marcin Procki w newsach.
2: To jakby to było po europejsku?
3: Panowie, żar leje się z nieba.
4: Taka spiekota w mieście to piekło.
5: Jankę z

0: Reklama.
1: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Wosserwis Przemkar.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
5: Poranek w Iławie zapowiada się obiecująco, na niebie prawie żadnej chmurki, a termometry pokażą 12 kresek. W miarę jak dzień będzie się rozwijać, temperatura wzrośnie do 16 stopni, wiatr będzie łagodny, więc można liczyć na przyjemny dzień w mieście.
3: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
6: Minęła 6.30, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Po ponad 2 latach został uniewinniony. Chodzi o żołnierza, który oddał strzały ostrzegawcze w kierunku migrantów forsujących granicę z Białorusią. Prokuratura oskarżyła go o przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Sąd się z tym nie zgodził. Fala upałów w Hiszpanii. Temperatura zbliżyła się w niektórych miejscach do 40 stopni, a przez upały coraz więcej osób trafia tam do szpitala. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21.
7: SK Sport News.
6: Kolejne faworytki za burtą Rolanda Garrosa. Z turniejem pożegnała się wiceliderka światowego rankingu Jelena Rybakina. Lepsza od niej okazała się Julia Starodubcewa. Z rywalizacji w Paryżu odpadła też finalistka sprzed 2 lat, czyli Jasmin Paolini, która przegrała z Solaną Sierrą. Przypomnę, że wśród Polek awans wywalczyły Magda Linet i Iga Świątek, które zmierzą się ze sobą w 3. rundzie, a odpadła Magdalena Fręch. Kolejny puchar za to dla klubu z Anglii. Crystal Palace wygrało Ligę Konferencji w finale w Lipsku. Zespół z Londynu zmierzył się z Rayo Vallecano, z którym wygrał 1-0.
7: Young Yankers, Kama i Wiktor.
8: Co to tak wesoło tam z tyłu?
9: Bo tutaj tenisa trenowaliśmy z Marcinem. Kama młododubcowa, dzień dobry, Jankes średniodubcowy i Wiktor taki
10: po prostu do dubcy.
8: Jedziemy, gramy z wami w czwartek 28 maja 6.32.
9: Co byście nam wsadzili do walizki na wyjazd, żeby się celnik zdziwił?
11: Jeśli chodzi o walizkę i dziwne rzeczy, jadąc do Wenecji spakowałam za namową koleżanki mieszankę dla gołębi. Mina kontaktu.

0: 138 tutaj SK w czwartek, za kwadrans piątek. Jutro wyjazd, jutro wyjeżdżamy, coraz bliżej wakacji i coraz częściej będziemy gdzieś się ruszać tu i tam.
1: Lecimy na odlot ściśle tajny, czyli nadal nie wiemy, dokąd będziemy lecieć, ale lecimy i zabieramy, no, sporo naszych słuchaczy, 20.
2: Chyba tak. I dzisiaj trwa wielkie poranne pakowanie walizek. Co byście nam wsadzili do walizki? Takiego...
1: Żeby celnik powiedział, o-o.
0: Ja kiedyś, słuchajcie, pamiętam, przypomniało mi się, leciałem i to było chyba SK2 zimę i miałem pasek z tutaj tam, no, klamra była z takim, takim koltem, z takim, no, pistoletem.
2: I wyświetlało się na maszynie.
0: I tam był, i naprawdę, słuchajcie, wzięli mnie i osobno nadali ten pasek i dopiero mogłem go odebrać gdzieś tam z innej, w ogóle z innego źródełka.
2: Jak po mnie nie widać, ale miałem epizod w swoim życiu, że przez kilka miesięcy chodziłem na siłownię.
1: I widać, masz rację.
2: I jadłem kreatynę. Kreatyna to biały proszek. I na wyjazd trzeba było też ją zabrać,
0: żeby dalej dobrze wyglądał.
2: Nie będę brał całej paczki kilowej, więc wziąłem taki worek strunowy i nasypałem. Jaki to był stres! Czy oni się zapytają, co ja wziąłem? Po co ja wziąłem?
0: Ale co było?
2: Ale przeszło jakoś tak. Okay. Paradoksalnie chyba więcej osób wozi kreatynę na lotniskach.
0: Kreatyna zawsze świeci na dobry kolor.
1: Ja tak. Lecąc na wakacje do Egiptu, zabrałam ze sobą dwie główki kapusty w bagażu.
2: Ale po co?
1: I musiałam im tłumaczyć. Miałam chore kolana. A wiecie, kapustę przykłada, to tam wyciąga stan zapalny. Wszystkie mamy karmiące piersią wiedzą to. Na kolana też działa jakby coś. No i faktycznie chodziłam po Egipcie z kapustą na kolanach, ale tłumaczenie, że musiałam próbować tego na lotnisku i dawać panu celnikowi do spróbowania, absolutnie bezcenne.
2: No to dajcie znać, co wy władowalibyście nam w nasze walizki, tak żeby się na granicy zdziwili.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Reklama.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I po reklamie.

0: Kama. Dzisiaj będzie Wojtek, uważaj.
1: Dobrze.
0: Just Kama.
1: Wojtuś, bo Wojtuś jest malutki, prawda?
0: No, powiedzmy. Halo, Wojtuś, jesteś?
2: Tak, cześć, jestem.
0: Jak co? Najlepiej, jak najbardziej lubisz? Wojtuś, Wojtek, Wojciech?
2: Obojętnie.
0: Słuchajcie, ale mamy, mamy informację, że jednak najbardziej pożądaną formą jest Wojci. Wojci?
2: Tak, dokładnie.
0: Wojci. Dlaczego?
2: No to tak na mnie mówią.
0: To jest jakaś rodzinna tradycja?
2: Tak jakby.
0: I to jest pierwszy trop w kierunku tego, kto nam powiedział o tym, że ty masz dzisiaj swoje urodziny. Ktoś z twojej rodziny, słuchaj.
2: No podejrzewam, że to moja szalona córka, Julka.
1: Wszystko by się zgadzało.
0: Zgadza się. To prawda, że ty jesteś, od zawsze grasz w gry losowe, te zdrabki, wszystkie konkursy i inne cudawianki?
2: No próbuję, ale słabo idzie.
1: No właśnie, chciałam się zapytać, że grasz to jedno, ale czy wygrywasz? Czy to przynosi jakieś rezultaty?
2: Nie, ale satysfakcję.
0: No właśnie, dyplom za uczestnictwo powinni w Lotto dawać zawsze.
2: Dokładnie.
0: Ale my Polacy rzeczywiście lubimy,
1: ale
0: no,
1: widzisz,
0: jesteśmy hazardzistami. No.
1: Córka cię zgłosiła, a my zadzwoniliśmy, a z racji tego, że dzwonimy, to mamy dla ciebie
0: urodzinową stówę.
2: Super, dziękuję ślicznie.
0: I to jest ten pierwszy krok w twojej historii, kiedy rozpoczęło się wielkie wygrywanie. Od teraz już każde wyjście będzie wygrane.
2: No świetnie, dziękuję bardzo.
0: W weekend będziesz porządnie świętował, tak? Swoje urodziny.
2: Tak.
0: Córeczka nie może, napisała nam, proszę usprawiedliwienie, bo będę na Kortowiadzie, na Juwenaliach w Olsztynie.
2: Tak, z synem będą razem.
0: Powinnaś do nich dołączyć, Wojci.
2: Nie, ja będę na przyjęciu.
0: Będę na swojej Kortowiadzie. Ja jestem na imprezie dla dorosłych.
1: I bardzo dobrze. Wojciech, to super. My w takim razie ściskamy cię bardzo mocno. Niech to będzie cudowny czas przed tobą. No i jak to krzyczą, 100 lat.
2: Dziękuję ślicznie jeszcze raz.
0: I pamiętaj, tę stówkę to możesz wydać na zakupy, na zaopatrzenie urodzinowe.
1: Albo
0: na
1: zdrabki.
0: Albo na zdrabki.
2: Fajnie. A mogę kogoś pozdrowić?
0: Dawaj szybko.
2: Pozdrawiam Julkę, Aleksa, moją kochaną, wspaniałą żonę, mamę, tatę, Marcina i Milana. I całą oczywiście radio.

0: Oby tak nie było za chwilę w newsach u Marcina Prockiego, że wszystko źle i wszystko jedno. No ale jak będzie, to sprawdzimy, bo siódma się zbliża.
1: A po godzinie siódmej u nas 5 słów, 5 stów.
2: Nasz konkurs oczywiście, który oddajemy wam, no i wam możemy oddać też 5 stów. Chodzi o skojarzenia.
0: Tak jest, wybieracie osobę, albo Kamę, albo Jankesa, albo mnie, z którą możecie mieć dobry przelot i będziemy kojarzyć wasze słowa z naszymi skojarzeniami.
1: Generalnie proste, miłe i przyjemne, a na koniec jesteście bogatsi o 500 zł.
2: Zgłoszenia na naszym eskowym messengerze, tam czekamy na was. Dajcie znać, że jesteście.
0: Dajcie numer telefonu i coś, co przyciągnie wzrok Bogaja, naszego wydawcy. Co byś dzisiaj chciał? Co byś sobie życzył?
3: No. Ostatnio były zdjęcia ładnych pań, to może ładnych panów teraz.
0: Albo brzydkich. 5 słów, 5 stów.
4: Reklama. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
1: W Iławie poranek zapowiada się przyjemnie, z temperaturą około 12 kresek i bezchmurnym niebem. Powietrze w normie, więc oddychamy pełną piersią. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 16 stopni. Idealne warunki na relaks na świeżym powietrzu, choćby w ogródku.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
2: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledczy wciąż badają, czy mogli działać na czyjeś zlecenie. Na razie dwie osoby z zarzutami w sprawie wywoływania fałszywych alarmów. Dotyczy to wydarzeń w telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego.
3: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
2: Wyjaśnia prokurator Karolina Stratos z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Z kolei fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta jest nadal badany. Nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. Posłowie zajmują się nią na tym posiedzeniu. Paweł Szefernaker, szef gabinetu Karola Nawrockiego, przekonuje, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
4: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
2: Autorzy ustawy podkreślają, że są gotowi na kompromisy, a ustawa miałaby dać możliwość partnerom na wspólne rozliczanie, czy na przykład dostęp do informacji medycznych. To prawdziwa plaga, mówią przedsiębiorcy z toruńskiej Starówki, którzy skarżą się na gołębie. Ptaki opanowały tę część miasta i, jak mówią niektórzy, mocno utrudniają codzienne funkcjonowanie. Miasto apeluje do mieszkańców.
5: W porozumieniu z przedsiębiorcami i mieszkańcami z rynku nowomiejskiego, którzy zgłaszali ten problem już w zeszłym roku, zainstalowaliśmy i na rynku nowomiejskim, ale także na staromiejskim tablice informacyjne z informacją o tym, że prosimy o to, aby nie dokarmiać ptaków w tych miejscach.
2: Mówił Łukasz Drygalski, dyrektor biura Toruńskiego Centrum Miasta. Na tablicach pojawiła się również informacja, że za zaśmiecanie Starówki grozi mandat w wysokości 500 zł.
6: SK i Ława News.
7: Dawid Jakubowski. 117 warmińsko-mazurskich gmin dostało dofinansowania o łącznej wartości 400 tysięcy złotych w konkursie Podaj Łapę. Program m.in. ogranicza i zapobiega bezdomność zwierząt domowych. Na liście jest m.in. gmina Lubawa. 10 tysięcy złotych na prewencyjną sterylizację i kastrację ze znakowaniem psów i kotów należących do właścicieli zamieszkujących tereny wiejskie. Startują juwenalia na Warmii i Mazurach. W czwartek, jeśli wybieracie się samochodami do stolicy województwa Olsztyna, przygotujcie się na utrudnienia w ruchu od 9.30 do 12.00. Parada wydziałów ruszy ze Starego Miasta w Olsztynie przez Aleję Warszawską w kierunku Kortowa.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
9: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek za kwadrans piątek. Mamy...
10: Pakujemy się na odlot ściśle tajny i zastanawiamy się, co śmiechowego powinniśmy wsadzić do naszej walizki.
11: Siema Eska, ja bym do walizki spakował krasnala ogrodowego, a na pytanie celnika, po co mi krasnal, powiedziałbym, że źle on znosi rozłąkę.

0: Hot Waves, gorące fale radiowe, pewnie o naszych eskowych śpiewają. 10 minut po siódmej, czas na...
1: 5 słów, 5 stów.
0: Zapraszam oczywiście na zwycięstwo, do zwycięstwa jak najbardziej. Monika z nami, halo, cześć.
2: Hej, cześć. Miło mi.
3: Dzień dobry, Monika, to my szybciutko o zasadach. Pamiętaj o tym, że za momencik dostaniesz od nas 5 słów, do których będziesz musiała podać skojarzenia, a osoba, którą wybierzesz od nas ze studia, czyli Jankę, Skama lub Wiktor, będzie musiała najpierw opuścić to studio, a później odgadnąć te same skojarzenia, które ty miałaś. Ale najpierw może się poznajmy. Dlaczego się w ogóle zgłosiłaś do zabawy?
2: A bo uwielbiam was słuchać, słucham was co rano i uważam, że to jest świetna zabawa i dlaczego by nie skorzystać?
0: Wiele o człowieku również powie to, co wysłałaś nam na zachętę, to, co spowodowało, że Boga i cię wybrał. Powiedz, co to było?
2: To była lama.
0: Zdjęcie lamy.
4: Słuchajcie. Lama wygrała rzeczywiście. Jesteś na antenie Radia SK. No i dobra, to idźmy dalej. Wybierz sobie Jankę, Skama, Wiktor. Z kim chcesz zagrać o 5 stów?
2: No, Solidarność jednak, więc Kama.
0: Dobrze! Kama, masz 3 pytania możesz zadać teraz dodatkowe, które zbudują ci obraz naszej uczestniczki.
3: To jest zawsze bardzo duża odpowiedzialność. Dziękuję bardzo. Już jestem zestresowana, nie będę musiała pić kawy do końca dnia.
0: Poznajcie się.
3: Powiedz, Monika, do jakiej pracy teraz jedziesz? Bo w samochodzie cię złapaliśmy.
2: Tak, no zajmuję się kadrami i płacami, liczę wypłaty, zajmuję się pracownikami, więc no w najbliższym czasie przede mną trudne wyzwania.
3: A co lubisz robić w wolnym czasie?
2: Najchętniej chodzę na siłownię, zajmuję się 3-letnią córeczką, no i chyba czytać książki.
3: A co lubisz jeść?
0: O,
2: włoskie. Jednak pizzę i spaghetti.
3: No okay, to
4: dobra, no. Nie mamy jakieś wytyczne.
3: Oni, okay. Trzymam kciuki. Im prościej, tym lepiej, pamiętaj.
2: Okej.
3: A pizza to tylko margherita.
0: Kama ze studia wychodzi, a my przechodzimy do części zasadniczej, najważniejszej.
4: Zabieramy się za 5 słów. Będziemy czekać na twoje skojarzenia. Szybkie skojarzenia. Po kilku sekundach musisz powiedzieć, z czym ci się najbardziej kojarzy to, o czym my powiemy.
0: Pierwsze słowo dla ciebie to walizka.
2: Wakacje.
0: Okej. Fajne. Jest szansa, że trafi.
4: Drugie, proszę bardzo. Koń.
2: Stajnia.
0: Sałatka grecka. To jest trzecie hasło. Dwuwyrazowe. Sałatka grecka.
2: Serfeta.
4: O, serfeta, dobrze, okej. Okay. Kolejne słowo, opona.
2: Samochód.
0: W sumie dobre, proste, fajne, skuteczne, powinno zadziałać. I ostatnie, uwaga, panierka.
2: Kotlet.
4: Dobrze!
0: Dobrze.
4: Walizka, wakacje, koń, stajnia, sałatka grecka, serfeta, opona, samochód, panierka, kotlet. Mamy to!
0: No, kochani, słyszymy się za 2 kawałki. Kama cały czas poza nami, poza studiem. Za chwilę zawołamy ją i dopasujemy słowa.

0: Taylor, cudowna Swift w Radiu SK, 20 minut po godzinie 7.
1: Pięć stów. I Monia cudowna razem z nami również. Dzień dobry, Monia, ponownie witamy.
2: No hello.
0: Monia walczy o 500, tak.
1: Tym, którzy dopiero się włączyli, przypominamy, że masz 5 hasełek na walizkę. Powiedziałaś wakacje, na konia stajnia.
0: Sałatka grecka to serfeta.
1: Opona to samochód.
0: No i panierka kotlet. Takie twoje skojarzenia.
1: No dobra, co? Teraz, jakbyś miała obstawić, ile Kama zgadnie, tak na twoje oko, ucho?
2: O, no chociaż te 4, to myślę, że zgadnie.
0: Nie? Oj nie, oj. Trochę tam przekombinowałaś. Zapraszamy Kamę do studia Radio SK.
1: Przypominamy, że no, z jednej strony ma być prosto, z drugiej trochę trzeba wstrzelić się w gusta tej osoby wybranej, a dzisiaj jest nią Kama. Witam.

0: Niestety.
1: Nie, Monika, w ogóle...
2: Prostsze skojarzenie. Monia, co powiedziałaś na walizkę?
3: Wakacje.
1: No, sorry. Ale ukryj proszę swoje rozczarowanie trochę, bo trochę mnie bardzo stresują.
4: Dobrze, że macie jeszcze szansę na 400. Uwaga, kolejne słowo do koni.
1: Stajnia.
2: Kurde, dobrze!
1: Dzisiaj z Wiktorem rozmawialiśmy o stajniach, więc...
2: Ale jak?
1: Tak?
2: Ale skąd widziałaś?
1: No bo gadaliśmy o tym, no to łatwe było.
2: No dobra, niech ci będzie. Trzecie hasło jest dwuwyrazowe. Trochę wiąże się z Jankesem, ale od razu ci podpowiem, że nie Jankes jest odpowiedzią. Sałatka grecka.
3: No, takie kawałeczki najczęściej występują w tej sałatce.
1: Serfeta.
2: Dobrze.
4: Dobra, kolejne słowo. Opona.
2: Uwaga.
3: No, chyba najdroższe.
1: O, dobra, dobra, bo nie jest to moja odpowiedź w tym momencie. Chcę powiedzieć, co chciałam powiedzieć, bo chciałam powiedzieć wymiana. Bo muszę to zrobić jeszcze, wyobraźcie sobie, jeszcze na Simówkach jeżdżę.
2: Mam coś lepszego.
1: Ale
2: wiecie, co jest najdroższe w samochodzie?
1: No.
2: Życie ludzkie.
1: O,
3: ale to było bardzo fajne akurat.
1: Auto?
2: Ja bym zaliczył.
4: Zaliczamy.
2: Odpowiedzią jest samochód.
1: A, no to to samo.
4: Tak, oczywiście. Jezu, byłoby nawet dziwne, gdybyś powiedziała co innego.
1: A w którym jesteśmy momencie, bo jestem tak zakręcona,
2: ostatnie,
1: że nie wiem.
2: Ostatnie przed nami, a na razie...
4: Dwie stówki macie, tak.
2: Trzy już chyba zarobione nawet.
4: Trzy. No, przepraszam, tak.
2: Trzy, no to uwaga, ostatnie hasło i szansa na czwartą stówę. Ostatnia jest... panierka.
3: No w każdym polskim domu w niedzielę.
2: O, i więcej nie podpowiadaj.
1: I to jest na obiad?
2: No,
1: musi być na obiad, bez sensu pytanie.
2: Zrób
1: no
2: to!
1: Kotlet.
2: Tak! Tak! Tak! Monia, mamy dla ciebie ważny komunikat!
4: Gratulujemy oczywiście, 400 przelewamy na twoje konto. Tak jak nie chciałaś, aha, przynajmniej powiedziałaś o 400.
2: Tak, ona sama strzelała w te 400. Powiedziała, że będą 400 i są 400.
1: Słuchajcie, ja się czuję, jakbym była w ogóle w odmiennym stanie świadomości.
2: Ale kama
1: noga mi łazi w ogóle
2: jak...
1: pod stołem.
2: Wyglądasz jak koń po westernie, jakbyś z siłowni wyszła. Tak jest zmęczona, takie ma spocone czoło od myślenia.
1: Tak się czuję, szczerze mówiąc. Moni, wielkie gratulacje, bardzo się cieszę,
3: dzięki,
1: że myślimy względnie podobnie, a pamiętaj, następnym razem jak walizka, to odlot ściśle tajny i tyle, no.
3: Oczywiście, oczywiście.

0: Cały czas emocje 500 wirują u nas w studiu. Rozmawiamy o tym, co tu dodać, co tu zmienić, jak to zmodyfikować.
1: Ja muszę w ogóle to rozchodzić chyba.
2: Ja proponuję prowadzić zakaz podpowiedzi, bo tam mi się nie podoba. Koniec podpowiedzi, zobaczycie.
1: Przepraszam, czy szef do ciebie dzwonił, mówił 400 wy rozdaliście? Znowu 400?
2: No właśnie, no dzisiaj zebranie mamy.
0: Najmniej zadowoloną osobą dzisiaj w radiu jest księgowa.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszerwis Przemkar.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
8: Poranek w Iławie zapowiada się słonecznie, a termometry pokażą około 15 kresek. Powietrze będzie czyste, więc można oddychać pełną piersią. Po południu temperatura wzrośnie do 16 stopni, a słońce nie opuści nas na krok. Idealny dzień na relaks na świeżym powietrzu.
6: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
9: Minęła 7.30, to jest ASK News. Marcin Procki, zapraszam. W Radomiu ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i Rady Miejskiej. Organizatorzy zarzucają Radosławowi Witkowskiemu m.in. niegospodarność. Podobne inicjatywy referendalne zapowiadane są też m.in. we Wrocławiu, Częstochowie i Rzeszowie. Wiązanka kwiatów została położona zbyt blisko znicza. To według straży przyczyna pożaru na grobie zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewki. Ogień został szybko ugaszony, niewielkiemu zniszczeniu uległy też okoliczne nagrobki.
10: SK Sport News.
9: Crystal Palace triumfatorem Ligi Konferencji. Do sięgnięcia po tytuł wystarczyło skromne 1-0 w finale z Rayo Vallecano. To pierwsze europejskie trofeum w historii klubu z Londynu. A selekcjoner Stefano Lavarini podał skład polskich siatkarek na pierwszy turniej Ligi Narodów. Ten zostanie rozegrany w przyszłym tygodniu w Chinach. Wiadomo, że nie zagra w nim Magdalena Stysiak, która dołączyła na zgrupowanie najpóźniej z powodu gry w Lidze Mistrzów.
11: Kama i Wiktor.
12: Dzień dobry raz jeszcze, witamy w czwartek za kwadrans piątek.
13: Pakujecie nas na odlot ściśle tajny i zastanawiamy się, co powinniśmy włożyć do walizki.
12: Ale takiego, żeby się na granicy zdziwili.
14: No cześć, do ducha puszczę, to koniecznie trzeba wziąć ogórki kiszone.
12: Och, koniecznie. To ja mało solne, dobrze?
15: A przez to, że tak długo się siedzi na lotnisku, to te kiszone, bo będziemy się kisić.

0: Janki, oddawaj mi ten telefon, no.
1: A... dajcie
0: nie, nie, nie, nie, nie.
2: Ja czekam na...
0: Jakes ma teraz zakaz wchodzenia na eskowego Instagrama.
3: Nie dotykaj, nie dotykaj.
0: Bo zaczęła się już nasza zabawa, kim jest Jankes.
2: Tak, jest przerobione zdjęcie Jankesa. Obiecuję, że do mnie będę zaglądał.
4: Wrócimy do tego tematu na pewno za kilkanaście minut, więc już spójrzcie, kim jest i nagrajcie podpowiedź na naszego Messengera.
0: No właśnie, tak. Czekamy bardzo mocno.
2: Słuchajcie. Ale Kama już widziała, mi reakcję.
0: Bo moja reakcja była...
2: Powiedziałeś, że do domu?
0: Nie.
4: Kama zareagowała takim samym zdziwieniem jak świat na nowe, pierwsze w historii elektryczne Ferrari. Pojawiło się w poniedziałek. No, rzeczywiście. Premiera poniedziałkowa nowego, historycznego, pierwszego modelu od Ferrari miała być przełomowym momentem w historii firmy. I powiem wam, że rzeczywiście jest, bo od poniedziałku, po premierze tego elektryka, akcje Ferrari lecą w dół, nie wiadomo
3: dlaczego. Cholerka jasna, w tym tygodniu miałem sobie kupić jakieś Ferrari, ale potem co usłyszałem, to ja się na razie wstrzymuję.
5: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
6: Gips nie przestaje zaskakiwać.
7: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
6: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
8: Przedłużyć lato jeden dzień.
7: Głosujecie na SKP.

0: więcej. Zapraszam. Michu Sapkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: I po reklamie.

0: Jankę może teraz zawołać. Oops, I did it again. Coś tam opuścił kolega na podłogę.
1: Serek jadłem i bardziej nie. Ta,
2: serek wiejski postanowił nakarmić mrówki. No, miłe z twojej strony, naprawdę.
0: Serek wiejski. Tak samo smaczny jak serek jest Kamil Nosel i za chwilę dokona kolejnego wkrętu. Jak
2: znowu
0: wiemy,
2: zrobi oops, I did it again.
0: Bardzo lubi przydziewać sobie stroje innych ludzi. Dzisiaj to Danuta bez gluta.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Dzień dobry, Danuta bez gluta po tej stronie. Czy ja się dotelefonowałam do pani Alicji z wylotu na pierwszego na Turcję? To pani?
4: Tak.
5: Biuro podróży po tej stronie. Proszę pani, tylko jedną informację pani przekażę, bo tutaj przepisy się zmieniły. Jeśli chodzi o te tureckie dywany oraz, proszę pani, o hotel, to przepisy zakazują trzepania na zewnątrz. Stąd muszę panią poinformować, że w przypadku alergii lub astmy trzeba wziąć więcej, proszę pani, leków, bo dywany mogą być trzepane, proszę pani, przez obsługę hotelową wewnątrz.
4: To od razu z myślami się, żeśmy w takim razie wybrali, bo my chcemy z mężem już parking zamawiać pod lotniskiem.
5: A, tak.
4: Są już wiadome dokładne godziny wylotu.
5: Proszę pani, momencik, ja tylko spojrzę, czy koleżanka ma, bo ja obsługuję hotele, nie godziny. O nie, musi pani jeszcze poczekać, ona będzie po południu dzwonić, bo będzie miała. Ja tylko, proszę pani, tutaj jakby rozwiązuję sytuację z tymi dywanami, ponieważ to może być właśnie...
4: No, syn ma na roztocza, no to po prostu się... weźmiemy więcej leków na alergię.
5: A, dobrze, tylko też uprzedzam, żebyście państwo też mieli na uwadze, że jeżeli coś będzie zakurzone, to to jest efekt tego trzepania dywanu wewnątrz.
4: Ale czyli to po prostu co, codziennie będzie ktoś przychodził trzepać dywan?
5: Obsługa hotelowa.
4: Można po prostu napisać, że nie chcę, żeby mi trzepali.
5: I pani to tak czy siak co drugi dzień, według regulaminu, muszą wejść posprzątać i przy okazji sprawdzić barek. To wtedy, proszę pani, i posprzątają i potrzebują dywany. Zazwyczaj trzepali na balkonach, to nie było problemu, ale przepisy się zmieniły i teraz w środku trzepią.
4: Ale co mamy rezygnować z wakacji?
5: Nie. Czy mam państwu szykować, proszę pani, folię, żebyście sobie folię wzięli, to co nie chcecie, żeby było zakurzone?
4: No jeżeli jest taka możliwość, to okej. Okay.
5: Dobrze. W tym ścieraniu kurzy po dywanach, proszę pani, to zajmie się tym Kamil.
6: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Super. Świetnie.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: No i dziękujemy bardzo komikowi. Bardzo ładnie było. Ciąg dalszy na pewno nastąpi, prawda?
2: No, kolejny zadowolony klient.
0: Kogo na pewno nie zabierać i nie pakować do walizki? Kamila Nosela.

0: chwilę ósma, za chwilę kolejne ważne newsy w SC, no ale najważniejszym newsem jest przerobione zdjęcie Jankesa na Instagramie.
1: Co wy tak się uśmiechacie? Nie zawesoło wam tutaj?
2: Jeszcze nie, ale za chwilę będzie. Po godzinie ósmej rozpoczynamy naszą zabawę. Kim jest Jankes?
0: Łap w promocji jedną podpowiedź i zastanawiaj się. Handluj z tym, jak to mówią.
3: Jankes, na twój widok staje się głodny.
1: Czyli jakiś, jestem dziewczyną, smaczną dziewczyną jakąś.
0: Taka
1: jestem.
0: Fajna do schrupania. Może, nie wiem, nie znam się.
4: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
15: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
11: W Iławie przed południe zapowiada się słonecznie z temperaturą sięgającą 15 kresek. Powietrze czyste, idealne na aktywności na świeżym powietrzu. Po południu słupki rtęci nieznacznie wzrosną do 16 stopni. Wiatr lekki, więc parasole zostawcie w domu.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
19: Dokładnie 8 na zegarach, zaczynamy Eskanios. Marcin Procki, zapraszam. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i na szczęście nie ma skażenia rzeki Warty. Pożar hali ocynkowni w Obornikach udało się ugasić. Strażacy kończą działania na miejscu, a teren zostanie teraz przekazany policji i służbom badającym przyczyny zdarzenia. Więcej o tym reporterski Paweł Adamczewski.
20: Jak się dowiedziałem, właśnie w tym momencie na teren pogorzeliska wchodzą policja i biegli. Będą teraz sprawdzać, co mogło być przyczyną pożaru. Ten wybuchł w środę po południu na terenie zakładu o podwyższonym ryzyku, gdzie znajduje się między innymi ocynkownia. Wczoraj do mieszkańców Obornik i Poznania został wysłany alert RCB o potencjalnym zagrożeniu związanym z wydychaniem dymu z pożaru. W nocy wicewojewoda poinformowała jednak, że ten nie zagraża ani mieszkańcom, ani środowisku.
19: Naukowcy protestowali przed Sejmem, domagali się między innymi zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB.
21: Będziemy krajem, który tylko będzie coś montował, pracował dla innych. Jeśli chcemy być 20. gospodarką świata, musimy opierać się na tym, co tworzymy tutaj. A to zaczyna się od nauki, edukacji.
19: A protestujący domagali się też na przykład podniesienia wysokości stypendium dla doktorantów. Paweł Kluska z samochodówki w Nowym Sączu najlepszym młodym mechanikiem w kraju. Uczeń wygrał ogólnopolski konkurs i będzie teraz reprezentował nas na zawodach międzynarodowych.
22: Oczywiście zmierzyć musiałem się z zawodnikami, z czasem. 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną, typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
19: A konkurs międzynarodowy, w którym weźmie udział Paweł, odbędzie się 11 czerwca.
23: SK Iława News.
24: Dawid Jakubowski. Dariusz Kordek zaśpiewa podczas Jarmarku Ludowego w Rudzienicach. Ten 6 czerwca. Całość rozpocznie się o 14 mszą świętą, potem piknik. A jarmark otrzyma patronat nieżyjącego już Henryka Plisa, społecznika z Rudzienic, który przez wiele lat wydarzenie rozbudowywał. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego dofinansował kwotą 100 tysięcy złotych miasta i gminy z regionu, które w ramach czwartej edycji posadzą miododajne drzewa i krzewy. Rok temu rekordowo 37 gmin otrzymało wsparcie za 300 tysięcy złotych. W tegorocznej edycji po 5 tysięcy złotych otrzyma 20 samorządów.
1: Dzień dobry wszystkim, 2 minutki po godzinie 8. Tutaj, no właśnie, nie wiadomo kto, Kama i Wiktor.
2: Zaczynamy naszą zabawę. Kim jest Jankes? Mamy dla ciebie kolejną podpowiedź. Gotowy?
1: Pierwsza była taka, że jak się patrzy na mnie, to człowiek jest głodny.
25: No, że ktoś
1: ma... na fajną, ładną dziewczynę.
25: Masz ochotę po prostu na tego kogoś, to coś. Druga podpowiedź jest taka.
26: Cześć, Jankes. Moglibyśmy ci dzisiaj śpiewać 100 lat.
1: Czy ja mam dzisiaj urodziny?
2: No, ja Janki, dziś świętujesz.
1: Wikipedia, tak? I wszystkie daty z góry na dół. Kto ma dzisiaj urodziny?
25: No dobrze, za chwilę rozumiem ciąg dalszy podpowiedzi.
1: Oczywiście, że tak, jest tego więcej.
2: Skakujcie na Eskowego Instagrama, tam przerobione zdjęcie Jankesa.

0: Fizyka teraz po 8 rano? Fizyka, dzień dobry, to jest Eska.
1: No, Jankes próbuje ułożyć równanie kwantowe, kim jest dzisiaj tak naprawdę nasza zabawa, kim jest Jankes, czyli na Instagramie jego przerobione zdjęcie, a na Messengerze wasze podpowiedzi.
2: Może właśnie jestem Dua Lipą, jestem taką fajną dziewczyną.
0: Może
2: do schrupania.
0: Słuchaj kolejnej podpowiedzi, bo ona jak zwykle wyprowadzi cię w całkiem inną stronę.
2: Super.
3: Jankes, niby ham, a jednak dobrze wychowany.
0: A?
2: Czyli nie jestem kobietą?
1: No nie jesteś kobietą, to ci mogę już powiedzieć.
0: Pomyśl sobie jakiś.
2: Ale czy jestem mężczyzną?
0: W kontrowersyjnych postaciach.
1: Ale a propos kobiet.
2: Nie ma odpowiedzi, nie jest.
1: Tak, zignorowaliśmy twoje pytanie.
2: Nie jestem kobietą.
1: Ale a propos kobiet, Sylwia Szostak.
0: Kojarzymy. To jest taka... Fitnessiara.
1: Tak, fajna dziewczyna.
0: Ta od Szostaka, ale już nie.
1: Już nie, no właśnie. Oni się rozwiedli, rozstali, ale uwaga, Sylwia ma nowego narzeczonego. Znaczy narzeczonego. Jeszcze nie narzeczonego,
0: prawie.
1: Ale chłopaka.
0: Kandydata.
1: I już nie ukrywa tego swojego nowego ukochanego i wybrali się na tak zwaną roundeczkę nadmorskie. Oko! I są zdjęcia.
0: O, to całe szczęście, że nie wjechali samochodem.
4: Jankes i Wiktor.
2: A to ostatnio była taka historia, że jakiś tam pan wjechał, tak? Ale już wyjechał z kraju.
0: To nasi kochani sąsiedzi.

0: Żebyś ty był jak Carla Fernandez. Jestem blisko dobrej odpowiedzi, popatrz.
1: Kim jest Jankes?
2: Na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Wy wrzucacie na Skowego Messengera podpowiedzi dla Jankesika i na razie powiedz, co wiesz.
3: No wiem, że nie jestem kobietą.
2: To prawda.
3: Czy jestem mężczyzną? Pytanie brzmi.
2: Nie możemy ci odpowiedzieć na to pytanie.
0: Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie.
3: Czyli tak nie jestem.
0: Powiedział. No nie wiadomo.
2: Ale
0: no,
2: w języku polskim jesteś płci męskiej.
0: O! Ale pamiętaj, że żyjemy w 26 roku, każdy może być każdym.
2: To prawda.
3: Czy jestem jakąś rzeczą?
2: No
3: byłem już kiedyś,
2: przypomniało
3: mi się łodzią podwodną, więc z wami jest wszystko możliwe.
2: To posłuchaj podpowiedzi, może coś ci się rozjaśni.
4: Jankes, jesteś tym, czego dzisiaj chcę.
2: Oh. Czyli jesteś bardzo upragniony. A to jest akurat
3: czy
2: prawda.
3: Jestem... O nie, nie mogę.
2: No.
3: Czy jestem ciepły?
2: Jesteś czy... ciepły.
0: To tak, a właściwie no...
3: A czy mam coś jestem postacią, która ma coś wspólnego z pogodą?
0: Nie.
2: Dawaj następną
3: nie jestem słoneczkiem, na
0: słuchaj.
3: Przykład. Pomyślałem sobie o słoneczku.
5: Jankes, w sezonie jesteś niczym drwal.
0: O.
2: Mhm. Dawaj następną.
6: Jezu. Jankes, ale dlaczego ty posypałeś banie sezamem?
2: Nic, na razie nie świta, nie chwyta.
3: Ale to...
0: Jestem niczym.
7: Parówą nie jesteś.
3: O. Ostatnio była...
2: No.
3: Paru...
2: Frankfurterka.
3: Mówiłem, jak powiedziałem hot dog, to było źle, bo byłem parówą. Aha. Czy tutaj jesteś coraz
2: bliżej? Nie jesteś.
0: Ale jesteś blisko, jesteś
3: ale
0: blisko.
3: Ale tak powiedział na początku, mam napisane tutaj zresztą, zobaczcie,
2: no, w mojej karteczce. No, tak, wykres
3: jest. Jak patrzę na ciebie, to jestem, staję się głodny.
2: Tak, troszkę cieplej.
3: Macie coś jeszcze?
2: Mamy.
3: Zaraz mi się coś bierze.
8: Jankes, kucharz ciebie przyrządzi.
9: Mhm. Lubisz towarzystwo z sera i ketchupu.
2: No.
0: I uwaga, czy... ostatnia.
3: Dawaj, dawaj, dziad.
10: Hey, Jankes, każdy lubi to jeść. I do tego fryteczki.
3: I to i proszę brać przykład z naszej młodziutkiej, cudownej słuchaczki, bo to jest konkretna podpowiedź.
0: Czyli no. Kim jesteś?
3: Po której ja mogę powiedzieć... Dobra, nie jestem hot dogiem...
2: Nie jesteś.
3: Frytki to zapiekanka, to nie.
2: Przypomnimy ci jedną podpowiedź,
3: dobra,
2: która cię na maksa naprowadzi. Posłuchaj.
3: No.
0: Jestem ham.
4: Jankes, niby ham, a jednak dobrze
3: tak,
4: wychowany.
3: To tego chciałem właśnie wrócić, coś no, było no, z tym no, hamem. No. Panie i panowie, tutaj program Hamburger Hama i Wiktor!
0: Pokażcie mi to. Ale jesteś piękny, jesteś tak ładnie dzisiaj przerobiony. Jesteś tak hamburgerem w 4K.
3: Pierwsza podpowiedź, którą powiedział słuchacz, rzeczywiście patrzę na ciebie, jestem głodny, czy staję się głodny.
0: Pomyślałem pierwszą kobiecie.
3: No. Słuchajcie, naprawdę jestem coraz bardziej z was dumny, że mój wizerunek w sieci jest coraz lepszy.
2: Ale
3: Jezu, jak ja wyglądam.
2: Powiem ci tak, że zazwyczaj jesteś osobami, które mają super ekstra fryzury i mówię ci, że do twarzy ci we włosach. To chciałam ci powiedzieć, że do twarzy ci w bułce na głowie.
11: Tak. Krzysztof Hamburger.
3: No. Jej, ale ładne.
2: I będziesz prowadził nowy teleturniej.
0: Dziękujemy.
3: Ale dobrze wyglądam.
2: Dobrze, ci jestem sezamem
3: na głowie.
2: I z sałatą pod szyją.
0: Ale pierwszy raz to mogę powiedzieć, Jankes, mam na ciebie ochotę.

Ska.

0: 8.30 już za chwilę. Lubię, jak Kama prosi mnie o zrobienie niespodzianki.
1: Kama powiedziała poza anteną przed chwilą.
2: No to niespodziankę.
3: Słuchajcie, to jest duże ryzyko tak naprawdę z mojej strony. Więc...
0: Dzisiaj o te niespodzianki w walizce pytamy, bo my jutro lecimy na odlot ściśle tajny. Z wami zresztą mamy ograniczoną ilość miejsca w walizce.
3: 8 kilogramów.
0: Co wsadzić takiego, co spowoduje zdziwienie na lotnisku? Halo, dzień dobry.
4: Witam. Wiecie co, kiedyś mój siostrzeniec wyciągnął z szafy taki masażer mamy. To może, oczywiście o tej porze nie powinnam o tym mówić, ale może coś takiego spakujecie.
3: Ja nie mam siostrzeńca, jakby co.
1: Ja nie mam masażera, jakby co.
0: Ja masuję rękami.

0: Toka, toka, toka.
1: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Iławie zaprasza do serwisu klimatyzacji. Przygotuj swoje auto na upalne letnie dni. Przyjedź w PKS Iława, ulica Ogrodowa 14 lub zadzwoń 605 281 481 i umów się na przegląd klimatyzacji. PKS Iława. Z nami zawsze po drodze.
3: Wyjątkowe wydarzenie sportowe w Iławie. Już 31 maja zapraszamy kibiców na Swim Run Kono do portu śródlądowego przy ulicy Chodkiewicza 5. Pływanie, bieganie i wielkie emocje nad jeziorakiem. W tym roku po raz pierwszy także Swim Run Kono Kids. Rywalizacja dla najmłodszych. Zabierz rodzinę, znajomych i poczuj sportową atmosferę. Swim Run Kono, 31 maja, start godzina 10. Bądź tam z nami.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: No, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
12: Dziś w Iławie czeka nas piękny dzień z bezchmurnym niebem. Termometry pokażą około 16 kresek, więc będzie przyjemnie ciepło. Jakość powietrza pozostanie w normie, co na pewno ucieszy mieszkańców. Po południu temperatura utrzyma się na poziomie 16 stopni.
10: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
13: Jest 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. O północy przywrócono ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Poznań. To po poniedziałkowym wypadku w Garbatce, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Przez kilka dni składy musiały jeździć objazdami, kursowała też zastępcza komunikacja autobusowa. Spadki na stacjach paliw. Cena benzyny 95 spadła o 11 groszy i teraz maksymalna wynosi 6 zł i 31 groszy. Wyraźnie o 18 groszy spadła cena diesla, za którego litr maksymalnie dziś zapłacimy 6,57. A dziś dwoje polskich tenisistów zobaczymy w akcji w Paryżu. W drugiej rundzie French Open Maja Chwalińska zagra z Elise Mertens. Powinny pojawić się na korcie około 13. Nieco wcześniej powinien rozpocząć się mecz Huberta Hurkacza, który zmierzy się z Francisem Tiafo.
14: Trzymamy kciuki za biało-czerwonych sportowców, którzy grają w turnieju Rolanda Garrosa. Bardzo ładnie.
15: Tak, oczywiście, grają ping-pong.
16: Jednocześnie trzymamy się za walizkę, do której wy wsadzacie nam nieoczekiwane prezenty. Co byście nam wsadzili?
17: Ja wracając do PL z UK, przywoziłem kiedyś w walizce 3 miecze samurajskie. Oczywiście repliki.
15: To by się zgadzało. Jeden dla mnie, jeden dla Jankesa, jeden dla Wiktora.
16: I wszystkich nas nie przepuszczą. Ja się staram.

0: Rita Ora w Radiu SK, ale że ona potrafi. 23 minuty i będzie z nami godzina 9.
1: A internet się zastanawia, czy czasem nasz polski Rafał Brzoska nie zaorał reszty konkurencji, jeżeli chodzi o swój biznes na wysyłanie paczek.
2: Co on znowu wymyślił?
1: Słuchajcie, pojawiło się od kilku dni w jego firmie coś takiego jak walizka podróżna, pasująca idealnie wymiarami do rozmiaru tej skrytki. I teraz można wykonać taki myk, że lecąc gdzieś za granicę, bo tam też pojawiły się paczkomaty, przy lotniskach, nie trzeba płacić linii lotniczej za bagaż
0: kilka stówek,
1: tylko mniejszym kosztem można nadać sobie z paczkomatu spod domu na przykład swoją walizkę, tam ją odebrać i mieć bagaż taniej.
0: Na miejscu i
2: linie lotniczego nienawidzą. Zobacz jak!
0: Ale tak sobie pomyślałem, że w tym pomyśle wymieszały się dwa najważniejsze polskie geny.
2: Czyli?
0: Ten przedsiębiorczości i ten kombinowania.
3: Jankes, Kama. Kama. Autopromocja.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to.
5: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
6: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
7: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro.
13: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
15: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzewianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
3: I po reklamie.

0: Tak, tak, drogie dzieci. Tak się kiedyś grało. To takie hity były za mojej młodości.
1: To jest Złote Przyboje Radia SK. 12 minut do godziny 9.
2: One Take Cool Tea. No, cool będzie w ten weekend, bo lecimy razem z wami. Zabieramy was na odlot ściśle tajny. W tej sprawie cały czas przy telefonie kolejne osoby. Dzień dobry.
3: Obawiam się, że Kama na wyjazd ściśle tajny włożyła do swojej walizki ketle i hantle.
1: Kama lubi ćwiczyć w każdych warunkach.
4: To prawda.
1: Kamcia, no, w tym momencie możesz wygrać nasz wyjazd.
4: Ale to jest cudowne, ponieważ walizka, którą możemy spakować, ma 8 kg. To taki jeden ketelek i po robocie.
2: W tej sprawie właśnie pojawia się zadanie specjalne od naszego kapitana. Posłuchajcie.
5: Pasażerowie Jankes, Kama i Wiktor. Mówi kapitan. Przekazuję ważną informację odnośnie waszego bagażu. Jego maksymalna waga to 8 kg. I teraz proszę o uwagę, bo wlatuje challenge. Osoba, która będzie mieć najlżejszy bagaż, dostanie 100 euro w gotówce. Ale ta kasa będzie musiała być wydana na coś dla naszych najdroższych słuchaczy. Także możecie już planować, czego nie zabierzecie. Miłego pakowania, życzę kapitan.
4: Ja już wczoraj wyciągnęłam 4 sukienki, kostium kąpielowy, to kilka innych ważnych rzeczy.
2: Najmniej to waży.
4: No, tylko do tego jeszcze 3 pary szpilek, więc jakby wam powiedzieć, fajnie, że wygracie.
1: Czyli 100 euro nie zakamy, albo dla ciebie, albo dla mnie.
2: Ale przypominam, wydajemy to na słuchaczy, na miejscu, na jakieś przyjemności dla nich.
1: Ja będę się pakował w ostatniej chwili, więc prawdopodobnie będę miał bardzo mało bagażu.
4: I prawdopodobnie nie zabierzesz nic.
1: No dobrze, zobaczymy, jak to się potoczy. Dziękujemy kapitanie, oczywiście bierzemy challenge na klasę.
2: Czy ktoś wie, ile waży dobry humor, bo ja tylko to będę pakował.
6: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
1: Przez weekend rzeczywiście antena też będzie żyć naszym wyjazdem odlot ściśle tajny. Naprawdę my dalej nie wiemy, gdzie lecimy. Jutro rano wszystko się okaże.
2: Ja już sobie zazdroszczę, że wy zazdrościcie nam.

0: Tutaj jest każda 6 minut i będzie z nami godzina 9. Dzisiaj ważny dzień, czyli czwartek za kwadrans piątek.
1: Dzisiaj dzień hamburgera. Dzisiaj ty byłeś hamburgerem, kochanie.
2: Ale nie hamem i nie parówą.
0: Ach, dziękujemy. Życzymy wam fantastycznego i pysznego dnia oczywiście. Wracamy do was jutro punktualnie o godzinie 6.
1: Jutro tak zwany poranek rwany niepełny, bo zaczniemy go my, ale w trakcie poranka będziemy się udawać na lotnisko.
2: Tak też będzie.
0: Coraz bardziej boję się tego wyjazdu.
2: Odlot ściśle tajny już za moment.
1: No, na pytanie, co zabrać do walizki, odpowiedź jest jedna, najważniejsza i na koniec ją przypominamy.

0: emocjach.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek o 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Kto zwalcza ból?
10: Fundary!
9: Kto?
10: Fundary! Fundary!
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
16: No wiem.
15: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
16: Ej, to już przesada.
15: No co, tego poziomu nie da się przebić.
17: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
18: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
19: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
22: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
21: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
23: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
24: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
1: Dziś przed południem w Iławie termometry pokażą około 16 kresek. Słońce będzie się przebijać przez chmury, więc można liczyć na chwilę z promieniami. Wiatr słaby, ale wyczuwalny, co może dodać trochę chłodu. Po południu temperatura utrzyma się na podobnym poziomie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. PiS i Konfederacja chcą wyrzucenia projektu do kosza. Otoczenie prezydenta zapowiada weto, a dziś w Sejmie drugie czytanie ustawy o statusie osoby najbliższej. Politycy rządzącej koalicji przekonują, że to kompromisowe rozwiązania. Według opozycji to wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich.
3: Projekt ustawy nie zmienia w najmniejszym stopniu definicji małżeństwa.
4: To jest atak na fundamenty naszego państwa. Atak na polską rodzinę.
5: Prawico, czego się boicie? W jaki sposób ten projekt zagraża waszym rodzinom?
2: Mówili Katarzyna Kotula z Lewicy, Michał Wójcik z PiSu i Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Głosowanie w Sejmie już jutro. Hakerzy odkryli lukę w systemach e-administracji. Problem dotyczył m.in. portalu PUE-ZUS, e-sądu w Lublinie oraz części usług e-zdrowia. Błąd pozwalał zalogować się na konto dowolnej osoby przy znajomości jej imienia, nazwiska i numeru PESEL.
6: W sytuacji, kiedy uzyskujemy możliwość zalogowania się na dowolną osobę, to tak naprawdę jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie mieszka, gdzie była zameldowana, jaki był jej numer dowodu osobistego, listę jej pracodawców, również historycznych za kilka ostatnich lat.
2: Mówił Michał Leszczyński, audytor IT, który odkrył lukę w systemie. Dziura w systemie została zgłoszona do CERT-a. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że błąd został naprawiony. We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. W niedzielę na wrocławskim stadionie kadra Jana Urbana zagra towarzysko z Ukrainą. Reprezentacja przeniesie się później do Warszawy, gdzie w środę zagra z Nigerią. Wiadomo, że w pierwszych dniach zgrupowania zabraknie Michała Skurasia, którego chęt ma do rozegrania jeszcze jeden mecz.
0: SK i Ława News.
7: Dawid Jakubowski. Zapadł wyrok 8 miesięcy więzienia dla 30-letniego mieszkańca powiatu ostrołęckiego, który rok temu w lipcu szarżował skuterem wodnym po jeziorze Roś. Razem z kolegą wpadli do wody, a gdy policjanci próbowali ich wyciągnąć, grozili im śmiercią. Prowadził skuter mając prawie 2 promile. Oprócz kary bezwzględnego więzienia sąd orzekł przepadek 35 tysięcy, równowartość skutera wodnego. Policja z Warmińsko-Mazurskiego przypomina, że prowadzenie pojazdu wodnego po pijanemu wiąże się tak samo z karami jak prowadzenie auta. Tylko do piątku można zapisać drużynę koszykarską do meczu 5-5 podczas 19 Broken Ball w Iławie. Impreza startuje 19 czerwca.
8: Ostatni czwartek maja, naprawdę, kiedy to się wydarzyło? 9:02 na godzinie na zegarach, więc czas już najwyższy grać hity na czasie. Będzie Alex Warren i Fever Dream, będzie Kuban Mrozu i Faust i zanim spadnie deszcz, będzie też coś od Bledki i Imagine Dragons. A na początek spotkanie z Sanach, Invisible Dress w remiksie. 9:02 na zegarach, Michał Sobkowski, witajcie!

boję mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Maroon 5 i Christina Aguilera Moves Like Jagger to hity na czasie po godzinie 9 w Radiu SK. Przeszedł nad cieśniną Bosfor z Azji do Europy. Przeszedł nad cieśniną Mesyńską z kontynentalnych Włoch na Sycylię. Pamiętam, oglądałem to z zapartym tchem. Legendarny, tak chyba już można powiedzieć, Jan Rose, czyli estoński slackliner, czyli ktoś, kto chodzi po linie. No tak naprawdę to jest taśma o szerokości dosłownie kilku centymetrów, ale wciąż to jest niesamowite. Dlaczego o nim mówię? Bo tym razem ma połączyć w Polsce stare i nowe, czyli już w niedzielę ma przejść między warszawskimi Pałacem Kultury i Nauki i najwyższym budynkiem Unii Europejskiej, czyli Warsaw Tower. Odległość to 500 metrów, pół kilometra, 180 metrów nad ziemią. Naprawdę niesamowite i miejmy nadzieję, że się odbędzie, bo wiatr, który ostatnio wieje w Warszawie dosyć mocno, może to uniemożliwić. No wiem, że niektórzy powiedzą, że balansowanie na linię nad przepaścią to dzień jak co dzień. Coś w tym jest, ale ja chyba jednak wolę moją przepaść niż te 180 metrów w dół między Warsaw a Pałacem Kultury i Nauki. Bledka, komu miałabym powiedzieć? Za chwilę w Radiu SK, po krótkiej przerwie. Na później Andy Dust, Harris i Zokaria.
1: Radio SK. Reklama.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
4: Poczuj idealny klimat od pierwszego dnia. Firma Legal oferuje kompleksowy montaż klimatyzacji. Szybko, sprawnie i z pełnym profesjonalizmem. Skontaktuj się z nami i zarezerwuj montaż już dziś. Wystarczy jeden telefon. 89 649 41 31. Firma Legal. Twoja oaza spokoju w gorące dni.
5: To będzie ostatnia reklama.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.

0: Jeden z naszych eskowych hitów zawsze na czasie. Jeden z takich najbardziej innych, ale lubicie, bardzo lubicie. Więc gramy Indila i Dernier Dance, czyli w tłumaczeniu Ostatni Taniec. Za chwilę będzie przy czym potańczyć, bo będzie Bruno Mars na antenie Radia SK, a później Wiktor Dedua i Tam Słońce Gdzie My U Nas.
1: Impreska. Impreska.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
9: I po reklamie.

Illenium i Ellie Goulding na wokalu, czyli Don't Want Your Love w Radiu SK. Cóż przed godziną, godziną 10. Po 10 gramy dalej jeden z waszych ulubionych numerów. Ostatnio to jest tak, że nawet w lodówce jak się otworzy, to zaczyna śpiewać Jenny i Tame Impala. Czyli Dracula w remixie, zaraz wesce.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
8: MediaMarkt.
9: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Iławie zaprasza do serwisu klimatyzacji. Przygotuj swoje auto na upalne letnie dni. Przyjedź PKS Iława, ulica Ogrodowa 14 lub zadzwoń 605 281 481 i umów się na przegląd klimatyzacji. PKS Iława. Z nami zawsze po drodze.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
16: W Iławie przed południe zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry wskażą 17 kresek, a słońce będzie dominować na niebie. Wiatr, choć słaby, będzie delikatnie przypominał o sobie. Po południu temperatura nieco spadnie do 16 stopni, ale nadal będzie pogodnie.
14: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
13: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
17: Jest 10:00, zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Mocna reakcja rządu na słowa z otoczenia prezydenta. A to po tym, jak premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz stwierdził, że rząd nie konsultował tego traktatu, co świadczy o braku profesjonalizmu. Na to odpowiada wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Szlak trafia człowieka, jak ciągle słyszy, tylko o własnym ogródku kancelarii pana prezydenta, jako pępek świata. To nie jest pępek świata. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo.
17: A traktat musi jeszcze ratyfikować Sejm, a następnie trafi on do podpisu prezydenta. Z Bieszczad jadą do Warszawy. Przed Sejmem dziś zaplanowano protest w obronie SOR-u szpitala w Lesku, a placówka jest blisko bankructwa. Oddział jest ostatnim takim w regionie.
19: Generalnie kto chciałby wracać do regionu, czy zamieszkiwać w regionie, gdzie nie ma dostępu do podstawowej, doraźnej opieki zdrowotnej? To po prostu grozi życiu lub zdrowiu mieszkańców, ale też turystów, którzy nas tutaj w tym momencie jeszcze licznie odwiedzają.
17: Mówi nam organizator protestu Duszan Augustyn. Mieszkańcy chcą przekazać premierowi skrzynię z podpisami pod apelem o zajęcie się sytuacją szpitala. A Senat oficjalnie poparł starania Gdyni o wpisanie Śródmieścia na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
20: Miasto zbudowane od podstaw z pięknym obszarem modernizmu. Naprawdę takiego, który trudno w takiej ilości spotkać gdziekolwiek na świecie.
17: Mówi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Zgłoszony obszar Gdyni obejmuje prawie 500 budynków, a decyzję UNESCO poznamy w lipcu.
21: SK Iława. Sport.
22: Dawid Jakubowski. W drugim meczu o trzecie miejsce Ekstraklasy futsalu. Tym razem wygrał Konstrakt Lubawa z rekordem Bielsko-Biała 1-0. Będzie więc trzeci mecz i to już dzisiaj o 18:00 w Lubawie. Ostróda zaprasza na 12. turniej piłki nożnej chłopców Ostróda Cup. Rywalizować będzie 16 drużyn z całego kraju w U12 rocznika 2014 i młodszych. Od piątku do niedzieli na kompleksie przy 3 maja. Zawodnicy z Smoczych, Łodzi i Iławy odliczają do lipca. Nie tylko do regata Złote Wiosło na Jezioraku, ale też do Mistrzostw Europy. Piątka Smoczych Wioślarzy została powołana do polskiej kadry narodowej.
0: i Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz w Radiu SK, i Katy Perry, Lady Gaga też będzie i Dawid Podsiadło. A na początek, szanowni państwo, Dracula w remiksie, czyli Tame Impala i Jenny, 10:02 na zegarach w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kot.

0: Jeden z moich ulubionych ostatnich numerów, naprawdę. Zresztą nie tylko mój, jestem przekonany. Kygo, Khalid i Griffin, czyli Save My Love na antenie Radia SK. Khalid, przypomnę, w październiku w naszym kraju bilety do zgarnięcia na antenie Radia SK będą na pewno, to już przesądzone. Wcześniej Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Miu, który z kolei już w ten weekend, konkretnie w sobotę 30 w Obornikach Śląskich w ramach SK Music Tour. Tam biletów nie trzeba. Mocno zapraszamy razem z Olą Kot, no bo specjalnie dla was poprowadzimy to dwudniowe wydarzenie. A Zalia z kolei rozbiła ostatnio bank na Fryderykach i tu chciałbym się na chwilę przy Fryderykach jeszcze zatrzymać. Wspominałem już o tej imprezie, ale powiedzmy jeszcze raz, za singiel roku hip-hop statuetkę dostał Ostry. A co mówi Ostry? Gdyby to ode mnie zależało, to tego Fryderyka powinien dostać BDOS. A co robi Ostry? Chciałbym przeznaczyć tego Fryderyka na licytację Cancer Fighters. Mam nadzieję, że w ten sposób będziemy mogli pomóc jeszcze bardziej dzieciakom i na pewno będzie można pomóc, bo już na ten moment ta statuetka jest warta 11 250 zł. Dołączyła do tych wszystkich rzeczy i wydarzeń, które są licytowane na rzecz Cancer Fighters. Na ten moment wspólne oglądanie meczu Stéry Manry na stadionie Arsenalu cieszy się największym wzięciem, bo warte jest 44 tysiące złotych. Jak potrzeba, wyślę linka na Messengerze do tych wszystkich aukcji. Gramy dalej Lady Gaga za moment, a później wesce Dawid Podsiadło i Sezon. Radio
1: SK. Autopromocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Uwaga Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.

0: hity zawsze na czasie na antenie Radia SK. Rihanna, Jay-Z i Umbrella, czyli parasolka. No, kask przed deszczem na rowerze to nie uchroni. Parasolka byłaby lepsza, gdyby nie to, że ciężko się trzyma parasolkę i jeździ. Nawet chyba się nie powinno tak naprawdę. Ale kask przed utratą głowy ochroni jak najbardziej. Za tydzień o tej porze to już nawet ci poniżej 16 roku życia będą mieli obowiązek jeździć w kaskach. Dlatego w ten weekend i w Dzień Dziecka w SC zasypiemy was kaskami. W sensie rozdamy ich naprawdę kilkadziesiąt dla ciebie i dla twojej pociechy. Zgłaszasz taką potrzebę zupełnie za darmo na sk.pl. W weekend to nawet co godzinę taki kask będziemy rozdawać. Takie kaski. Swedish House Mafia za moment, później Rugged Ball Man w SC.
1: Radio SK.
2: Reklama.
3: Kastorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
8: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
9: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku pralinę Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
11: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wyjątkowe wydarzenie sportowe w Iławie. Już 31 maja zapraszamy kibiców na Swim Run Kono do portu śródlądowego przy ulicy Chodkiewicza 5. Pływanie, bieganie i wielkie emocje nad jeziorakiem. W tym roku po raz pierwszy także Swim Run Kono Kids. Rywalizacja dla najmłodszych. Zabierz rodzinę, znajomych i poczuj sportową atmosferę. Swim Run Kono, 31 maja, start godzina 10. Bądź tam z nami.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
13: W Iławie zapowiada się ciepły czwartek. Termometry pokażą 18 kresek, a słońce będzie królować na niebie z niewielką ilością chmur. Po południu temperatura spadnie do 17 stopni, ale wciąż będzie słonecznie. Uwaga na wiatr, który może być dość silny.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
14: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszamy na początek. Tragiczne informacje z Płocka. Nie żyje 12-letnia rowerzystka. Do wypadku doszło rano w centrum miasta.
15: 54-letni kierujący ciężarowym DAF-em, skręcając w prawo, potrącił nastoletnią rowerzystkę, która znajdowała się na przejeździe dla rowerów.
14: Mówi nam Monika Jakubowska z policji w Płocku. Dziewczynka trafiła do szpitala, jej życia nie udało się uratować. Jest przyspieszenie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o prawomocną decyzję sądu dotyczącą aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości. Sąd miał się tym zająć we wrześniu, ale zrobi to już w lipcu. 32 pseudokibiców wpadło po miesiącach poszukiwań. To uczestnicy ustawki na jednym z MOP-ów przy drodze S3. Do spotkania sympatyków Lecha Poznań i Pogoni Szczecin doszło na początku ubiegłego roku.
16: Śledczy zabezpieczyli również odzież oraz pieniądze, a także przedmioty, które mogły być wykorzystywane podczas ustawek.
14: Mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji, a zatrzymani usłyszeli zarzuty, mają policyjny dozór i zakazy stadionowe. A już jutro polski mecz we French Open. W trzeciej rundzie Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Rywalizację w Paryżu śledzi reporter eski Michał Skolimowski. Michale, no, szykują się duże emocje.
17: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
14: A dziś mecze Maji Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.
18: SK i Ława News.
19: Dawid Jakubowski. Prawie 100 świń padło w wyniku pożaru chlewni, do którego doszło w miejscowości Odmy w powiecie ostródzkim. Z budynku ewakuowano 700 zwierząt, relacjonuje rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski.
11: 50 strażaków pracowało na miejscu zdarzenia, 14 zastępów. Obroniono również budynek mieszkalny, który znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie.
19: A ocalałe zwierzęta są pod opieką weterynarza. Przyczyny wczorajszego pożaru ustalają służby. Biblioteka i Ława zaprasza na spotkanie autorskie z Anną Piwnicką, pisarką wielu gatunków, w piątek od 17 w czytelni biblioteki.
0: Historia tego numeru i jego powrotu po 14 latach od premiery jest naprawdę niesamowita. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Gram dosłownie za kilkanaście minut. Będzie też Sanach, będzie Bausa, a na początek zabiorę cię tam. Fukaj, Vito Bambino, 11:02. W SC już grają Michu Sobkowski. Witajcie i zapraszam.

0: Chwilę temu Bausa i Magnetic na antenie Radio SK, to 21 Pilots i Stressed Out. Jeśli chodzi o moje sposoby na takie szybkie odstresowanie się, jeśli to jest w ogóle możliwe, to na pewno do nich należy tak zwany kwadratowy oddech. Pewnie część z Was zna to pojęcie, to jest wdech. Później trzymamy kilka sekund to powietrze wdechnięte, czy jak to tam się mówi po polsku, a później wydech. I ten wydech jak najdłuższy. I tak 2-3 razy. Jak ziewamy, to znaczy, że jesteśmy trochę mniej zestresowani, bo trudno się stresować i ziewać jednocześnie. Dobrym sposobem na odstresowanie się jest taniec. A taneczne pasmo, czyli SK Live Remix, powróciło jutro po godzinie 20. Najpierw 2 godziny dobrze zremiksowanych numerów. Później Armin van Buuren i jego Estate of Trance. Ale to nie wszystko. Wbijajcie chociażby już teraz, jeśli macie ochotę, na taką właśnie muzę, na EDM-owe taneczne brzmienia i rytmy do naszej aplikacji. Bo tam jest stream SK Live Remix i teraz na przykład rządzi tam Robin Schulz i jego Sugar Radio Show. SK Live Remix, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w aplikacji, a po FM-ie tak zwanym również piątki po godzinie 20. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, obiecałem, będzie Beauty and the Beat. Radio SK. Wdech i wydech.
1: Reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzewianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostyka komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: między nas.
1: Ach, każdorazowo brzmi naprawdę świetnie. Kaśka Sochacka na antenie Radia SK i szum. Dużo szumu wokół tegorocznego French Open, no ale trudno nie szumieć, skoro naszym idzie naprawdę fajnie. Dziś w drugiej rundzie rewelacja, czyli Maja Chwalińska. Jej mecz po 12, tak samo jak spotkanie Huberta Hurkacza. Będziemy dawać znać, cóż tam się we Francji dzieje. A jutro w trzeciej rundzie turnieju, wspominaliśmy o tym, bratobójczy pojedynek Iggy Świątek z Magdą Linet. Więc jedna na pewno awansuje z Polek do kolejnej rundy. Powiedziałem bratobójczy? Boże, co za szowinista ze mnie. Siostrobójczy oczywiście. Avicii, Rita Ora, Lonely Together za moment. Później Damiano, Dawid Wesce.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Barbara?
8: No?
7: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
8: Co, Marian?
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
8: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
7: No.
9: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
17: I po reklamie.

Katy Perry, a na antenie Radio SK Legendary Lovers, legendarni kochankowie. Ona tak o Justinku? Przepraszam, o Justinie Trudeau, byłym premierze Kanady? Ciekawe, ciekawe. Po godzinie 12, jeśli jesteście ciekawi, to Kasia Węsierska razem z wami i hity na czasie. Będzie Selena Gomez, będzie męskie granie orkiestra, czyli nareszcie Michu Sapkowski. Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20. Radio SK po 18.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wiławie zaprasza do serwisu klimatyzacji. Przygotuj swoje auto na upalne letnie dni. Przyjedź PKS Iława, ulica Ogrodowa 14 lub zadzwoń 605 281 481 i umów się na przegląd klimatyzacji. PKS Iława. Z nami zawsze po drodze.
5: Wyjątkowe wydarzenie sportowe w Iławie. Już 31 maja zapraszamy kibiców na Swim Run Kono do portu śródlądowego przy ulicy Chodkiewicza 5. Pływanie, bieganie i wielkie emocje nad jeziorakiem. W tym roku po raz pierwszy także Swim Run Kono Kids. Rywalizacja dla najmłodszych. Zabierz rodzinę, znajomych i poczuj sportową atmosferę. Swim Run Kono, 31 maja, start godzina 10. Bądź tam z nami.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Service Przemkar.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
12: W Iławie po południu czeka nas lekko zachmurzone niebo. Na termometry pokażą przyjemne 18 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Wieczorem chmury się rozproszą, a temperatura spadnie do 14 stopni, zapewniając miły wieczór.
10: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D. Iława Kopernika 4A.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
13: Zbliża się 12. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tragiczny wypadek w Kutnie Włódzkiem. Na drodze rowerowej na zielonej osi miasta zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne. Nie żyje 52-letni mężczyzna. Okoliczności tej tragedii wyjaśnia teraz prokuratura. Poszkodowani żołnierze armii amerykańskiej. Jeden z nich trafił do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. To po wypadku wojskowej ciężarówki w zachodniopomorskim. Do zdarzenia doszło między Czertyniem a Studnicą. Okoliczności wypadku wyjaśniają służby.
14: Kierowca podczas jazdy nie zachował należytej wjechał na pobocze i pojazd przerzucił się na bok. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 8 żołnierzy sił zbrojnych USA, w tym 4 trafiło do szpitala, 4 opatrzono na miejscu.
13: Mówi Tomasz Zygmunt z oddziału żandarmerii wojskowej w Szczecinie. Po zmianach na szczycie władzy w Krakowie w wielu polskich miastach coraz głośniej mówi się o referendach odwoławczych, a ich włodarze nie mogą czuć się bezpiecznie. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w Kielcach. O szczegółach Weronika Wawrzyk.
15: Po rozstrzygnięciach w Krakowie temat budzi emocje również w stolicy Świętokrzyskiego. Tak całą sytuację komentuje prezydent Kielc Agata Wojda.
16: W wielu miastach w Polsce zaczyna budzić dosyć duże emocje. No także w Kielcach.
15: Dotychczasowych działań broni środowisko prezydentki. Marcin Stępniewski z klubu Prawa i Sprawiedliwości stawia sprawę jasno.
17: Jeśli byłaby to inicjatywa mieszkańców, niewątpliwie byśmy się w nią zaangażowali.
13: A pani prezydent zapowiada, że jeśli dojdzie do referendum, to podejdzie do niego z pokorą.
18: SK Iława.
0: News.
18: Dawid Jakubowski. Już w niedzielę Swimrun Kono. Prawie 200 uczestników będzie biegać nad jeziorakiem i pływać w jego wodach na dystansach 8 lub 16 km, mówi Radek Etmański.
19: Na terenie miasta Iławy, Wyspy Wielka Żuława i najdłuższego jeziora w Polsce mamy sprint, czy to jest jedna pętla, długi solot, czyli dwie pętle.
18: Start w niedzielę o 10 w porcie Iława. Jego okolice to też najlepsza miejscówka do kibicowania. Czerwony Tulipan, Bonaventura to kolejne gwiazdy tegorocznych Dni Ostrudy. Wystąpią też Renata Przemek, Wiktor Dyduła. Od 31 lipca do 2 sierpnia.
20: Każdy ma taką jedną, powiedziałabym, chyba nielegalną albo może wstydliwą przyjemność, do której trudno się przyznać, ale którą często robimy. Po angielsku to jest guilty pleasure. Ja wam za chwilę o tym więcej opowiem. Minuta po 12, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: 17 minut po 12, 1:08, ale jak zapomnieć, jedni podjadają słodycze w nocy, inni słuchają muzyki, której no nie włączyliby na głośnikach, chociaż ja uważam, że nie ma złej muzyki, ale tylko na słuchawkach, a ja ostatnio w ramach swojego Guilty Pleasure i wiem, że nie tylko ja, bo to się rozeszło dosyć dużym echem, oglądam, co do jednego ze sklepów w Polsce przyszło, jeżeli chodzi o asortyment. Jest taki sklep, który prowadzi swoje konta w mediach społecznościowych, mały, zupełnie lokalny i tam sprzedają bardzo lokalne wiejskie produkty. Kiełbasy, salcesony, pasztety, jajka, jakąś taką małą garmażerkę robioną przez koła gospodyń wiejskich. No i codziennie właściwie sprawdzam, co dziś jest w asortymencie. Czy byłoby to dziwne? Może nie, gdyby nie fakt, że ja do tego sklepu mam jakieś 420 km i prawdopodobnie nigdy tam nie pojadę. Zresztą ludzie, którzy piszą komentarze pod tymi filmami, też mówią o tym, że prawdopodobnie nigdy tam niestety nie dotrą. Ale co nam szkodzi sobie pomarzyć? To tak jak z pieniędzmi, których nie mamy na koncie, a już mamy zaplanowane, na co byśmy je wydali.
1: Radio SK. Promocja.
2: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
3: dmuchanym flamingiem?
2: Albo to.
3: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
4: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
5: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje, to w euro.
11: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Nio i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Nio and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: Jak tak, to Allegro.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
18: I po reklamie.

0: się w Esce.
1: Nie ma za co przepraszać, to do Justina Biebera. Cieszymy się, że wróciłeś po Coachelli. To teraz czas na tego pana. Ten pan brał udział w 20. edycji reality show American Idol, a teraz wydaje kolejne numery. Pochodzi z Kanady, mieszka w Kolumbii Brytyjskiej i ma głos, który wam się spodoba. To Cameron Whitcomb i jego Kingdom of Fear już teraz premierowo w Radiu SK.

0: No i na takie studia trzeba było iść. Jennifer Lopez Pitbull on the floor w Radiu SK, tak przynajmniej mówią twarde dane. Chodzi o dokładnie jeden kierunek i co ciekawe, według statystyk, także jeden kierunek na jednej uczelni w Polsce. Dlatego, że dokładnie ci, którzy ukończyli te studia, a więc absolwenci tego kierunku, już w pierwszym roku po wyjściu z murów swojej alma mater zarabiają 14 tysięcy brutto i to jest oczywiście mediana zarobków, więc te zarobki mogą się różnić, ale tak czy tak, jak na medianę, bardzo wysoka jest to wartość. Chodzi o magistrów informatyki po Uniwersytecie Warszawskim. No, więc myślę, że wielu tegorocznych maturzystów zdecyduje się składać tam właśnie swoje podania i aplikować właśnie na ten kierunek i na tę uczelnię. Być może te mamy, które mówiły, co ty tak po nocach przy tym komputerze siedzisz, to teraz się przeproszą z tym zdaniem.
1: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
18: I po reklamie.

0: wciąż, tak samo dobre. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love w Radiu SK przed 13 po 13 gramy. A wy pewnie pracujecie. Jeżeli chcecie powiedzieć, jak wam mija ten czwartek, to dajcie znać głosówki na SK-owym Messengerze, chętnie przyjmiemy. Po 13 między innymi Alex Warren Westy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
9: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
10: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wyjątkowe wydarzenie sportowe w Iławie. Już 31 maja zapraszamy kibiców na Swim Run Kono do portu śródlądowego przy ulicy Chodkiewicza 5. Pływanie, bieganie i wielkie emocje nad jeziorakiem. W tym roku po raz pierwszy także Swim Run Kono Kids. Rywalizacja dla najmłodszych. Zabierz rodzinę, znajomych i poczuj sportową atmosferę. Swim Run Kono, 31 maja, start godzina 10. Bądź tam z nami.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
16: W Iławie popołudnie zapowiada się przyjemnie. Słońce będzie świecić, a temperatura osiągnie 18 kresek. Wieczorem nieco chłodniej, bo termometry pokażą 16 stopni. Nie musimy się martwić jakością powietrza, bo będzie w normie. Idealne warunki na relaks po pracy.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
17: Jest 13. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Podpisano pierwsze umowy z programu SAFE. Dotyczą dostaw dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, w tym systemów kryptograficznych. Dokumenty podpisano w Legionowie w obecności szefa MON i premiera.
18: Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Niektórzy uważają, że zagrożenie wciąż jest abstrakcyjne. Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny.
17: Kolejne umowy mają być podpisywane wkrótce, tak zapowiada Donald Tusk. Tragiczny wypadek w Poznaniu. Nie żyje 91-letni mężczyzna, który wpadł pod tramwaj na przystanku Kurpińskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przechodził przez tory między przystankami. Na miejscu są utrudnienia w ruchu komunikacji miejskiej, a okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury. Apelują o ratunek dla ostatniego bieszczadzkiego szpitala. Przed Sejmem protestują pracownicy placówki w Lesku, społecznicy i mieszkańcy regionu, a demonstranci czekają na spotkanie z premierem.
19: Chcemy przedstawić zebrane podpisy, zebrane w ochronie naszego szpitala. Jest ich prawie 6 tysięcy. No i grozi widmo zamknięcia całego szpitala.
20: No właśnie, dyrektor mówił o tym, że być może nawet na początku lipca. To tak, rzeczywiście tak. Jest realne?
21: Tak, bardzo. Jest to realne.
22: Tak, tak, jest realne. Nie mamy specjalistów, nie mamy lekarzy.
23: Dostajemy 75% wynagrodzenia, a nie wiemy, czy w przyszłości nie będzie jeszcze mniej.
17: Mówili demonstrujący przed Sejmem naszemu reporterowi Michałowi Rawie. Zadłużenie szpitala w Lesku rośnie, teraz to około 170 milionów złotych.
24: SK i Ława News.
25: Jakubowski jechał 229 na godzinę pod Ostródą, dostał mandat, odwołał się, sąd uchylił mandat. To sprawa 27-latka, który w kwietniu w Maserati przekroczyło 109 km prędkość na S7. Otrzymał mandat 5000 zł na warunkach recydywy. Sąd wyjaśnił, że uchylenie mandatu nie kwestionuje faktu popełnienia czynu. Funkcjariusze z ostródzkiej komendy nadal prowadzą czynności w tej sprawie pod kątem wykroczenia drogowego. Wraca sprawa nielegalnych odpadów na Warmii i Mazurach. Są kolejne zarzuty. Sąd aresztował 44-latka. Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia. Toksyczne odpady miały trafiać m.in. na place budów w regionie.
0: usprawiedliwieni jesteście teraz. Można na chwilę odejść od miejsc pracy.
1: Mówię to ja, Freddy Łezka, dlatego że lada moment ruszają kolejne mecze podczas Rolanda Garrosa, Hubert Hurkacz między innymi na korcie, więc warto śledzić i mocno trzymać kciuki, a to uniemożliwia, jak wiadomo, pracę. Alex Warren, Fever Dream już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: Eska.
1: Eska Iława. No hesitation if you step.

0: Queen. Gibbs, Dogghouse, Foreman i w Radiu SK 17 minut po 13. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy jadą autem w kierunkach, na razie pewnie jeszcze nieznanych, a może właśnie i znanych. Napisała Miami, że dzisiaj jest dla niej bardzo emocjonalny dzień, bo córka ma egzamin na prawo jazdy. Trzymajcie kciuki za nią, pozdrawiam z Wielkiej Brytanii. Trzymamy, choć dobra i zła informacja jednocześnie jest taka, że jeżeli córka zda, to będzie prawdopodobnie oczekiwała tego, żeby móc sobie dalej trenować te umiejętności, które już zdobyła, co oznacza, że będzie potrzebowała auta. I to, droga Miami, na ciebie spadnie prawdopodobnie odpowiedzialność za jego organizację.
1: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Gibbs nie przestaje zaskakiwać. I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata, a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
2: Przedłużyć lato jeden dzień.
1: Głosujecie na SK.

0: Więcej. Zapraszam. Michał Sapkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Mówią na mnie tyci. I mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce. Maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Linkin Park In The End w Radiu SK, 23 minuty do godziny 14. Just Jack Style, John, Turn The Lines Off, to za chwilę w Radiu SK, już za chwilę. Bo od przyszłego tygodnia będziemy Wam rozdawać coś, co będzie niezbędne na polskich drogach, jeżeli ma się mniej niż 16 lat i porusza się rowerem albo hulajnogą. O tym więcej za chwilę, nadstawcie uszu i koniecznie zgłaszajcie się na sk.pl.
1: Autopromocja.
2: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś Was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
14: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
18: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
20: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
23: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
24: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
25: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
26: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
27: I po reklamie.

0: Człowiek wielu talentów, bo i aktor, i wokalista Maciej Musiałowski z jego nowym singlem Flora, tuż przed 14 na antenie Radia SK. Po 14 nie muszę mówić, że będą dobre hity, ale będzie też sposób na to, jak przedłużyć sobie życie. Od naukowców, wiadomo, w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plus i karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień. Boże, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,49 za 100 gramów. Z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej. Łopatka wieprzowa. 11,99 za kilogram. Biedronka.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
16: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
0: Po południu w Iławie czeka nas słoneczna aura z minimalnym zachmurzeniem. Termometry pokażą 18 kresek, ale uwaga na silny wiatr, który może dać się we znaki. Wieczorem temperatura spadnie do 16 stopni, a wiatr nadal będzie mocno wiać, co może utrudniać jazdę.
19: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D. Iława Kopernika 4A.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Zbliża się 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. 5 lat więzienia i 10-letni zakaz pracy z młodzieżą. Jest prawomocny wyrok dla Ryszarda D., nauczyciela jednej z sanockich szkół, który molestował i nagrywał przybierające się uczennice. Początkowo mężczyzna został nieprawomocnie skazany na 4 lata odsiadki. Z wyroku zadowoleni są rodzice jednej z dziewczynek, którzy pojawili się dzisiaj na sali sądowej.
17: Szczerze, to ulga.
21: Uzasadnienie było bardzo dobre. Sąd dostrzegł wszystkie rzeczy, o które nam chodziło i naprawdę jesteśmy zadowoleni.
2: Sąd uchylił jednak wyrok w sprawie gwałtu i skierował go do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w Krośnie. Wypadek w gminie Brzeziny w Wielkopolsce. Podczas kontroli budynku dawnej szkoły ze stropu spadł wójt gminy, mówi Edyta Marciniak z policji w Kaliszu.
22: Spadł z wysokości pierwszego piętra na podłoże piaskowe. 61-latek został przetransportowany do szpitala w Koninie.
2: Nie wiadomo, jak poważnych obrażeń doznał samorządowiec i czy miał na głowie kask. Sprawę wyjaśnia policja. Powiadomiona została także inspekcja pracy. No i teraz przenosimy się do drugiej rundy Rolanda Garrosa, gdzie Hubert Hurkacz gra z Amerykaninem Francisem Tiafoe i jak się okazuje, Polak wygrał pierwszy set 7-5.
23: SK Iława News.
24: Dawid Jakubowski. Trwają zapisy do 16. Iławskiego półmaratonu Larif imienia Antoniego Gierszewskiego. Na razie zapisało się około 70 uczestników, a półmaraton w Iławie 6 września. Mammobus rusza w trasę po Warmii i Mazurach. Z bezpłatnej mammografii mogą teraz korzystać kobiety od 45 do 74 roku życia. Skierowanie nie jest potrzebne. Mobilna pracownia odwiedzi 13 powiatów. 24 czerwca na przykład pojawi się w Suszu przy przychodni zdrowia. Dzień dziecka w Lubawie ma być oparty o krainę twórczej wyobraźni. 31 maja od 12 do 18 w lubawskich łazienkach.
0: Teraz to już naprawdę nie możecie pracować. Hubert Hurkacz wygrał pierwszy set, ale jeszcze dwa przed nim. Natomiast Maja Chwalińska za chwilę wychodzi też na kort podczas Roland Garros we Francji, więc druga ręka trzymająca kciuki to musi być dla niej po prostu. PZ ma taka zbałagany plan, bo już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Whenever, Wherever, Shakira w Radiu SK dzielnie walczy na korcie. Hubert Hurkacz, żeby awansować do kolejnej rundy podczas Rolanda Garrosa. Punkty lecą. Na razie nie jest tak dobrze, jak było w poprzednim secie, bo panowie idą łeb w łeb, czyli jest 2-2, jeżeli chodzi o gemy. Jeżeli kiedykolwiek w życiu zastanawialiście się, że nie potraficie czegoś zrozumieć, to tenis będzie kolejną rzeczą, a dokładnie punktacja, którą zrozumieć naprawdę trudno. Nawet jak ktoś gra w tenisa, to ma z tym problem, bo nie wiem kto i kiedy, w jakim stanie będąc fizycznym, wymyślał te zasady. Otóż, pierwsza wygrana piłka to 15 punktów, druga 30, trzecia 40, a kolejna to już gem, z czego robi się taki większy punkt, czyli jedynka. Takich gemów, czyli takich piłek kilkukrotnych, trzeba wygrać więcej niż przeciwnik, przynajmniej 4, żeby wygrać gem. Przy czym musi mieć taki zawodnik co najmniej 2 punkty przewagi nad swoim przeciwnikiem. No i jak już się zdobędzie więcej takich gemów, czyli na przykład 6, to wtedy wygrywa się jednego seta. Ale też przynajmniej musi być 1 punkt przewagi nad tym przeciwnikiem. No i potem tych setów się gra kilka, właściwie wygrywa kilka. W zależności od tego, czy to kobiety toczą bój, czy panowie na korcie. I wtedy można powiedzieć o wygranym meczu. Tam są jeszcze tiebreaki, to wcale nie jest takie proste. Więc można spokojnie teraz wrócić do swojej pracy, bo to jest coś, co przynajmniej tak z grubsza rozumiemy. Nie mówię, że zawsze wszystko, ale przynajmniej większość.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wiławie zaprasza do serwisu klimatyzacji. Przygotuj swoje auto na upalne letnie dni. Przyjedź PKS Iława, ulica Ogrodowa 14 lub zadzwoń 605 281 481 i umów się na przegląd klimatyzacji. PKS Iława. Z nami zawsze po drodze.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Wyjątkowe wydarzenie sportowe w Iławie. Już 31 maja zapraszamy kibiców na Swim Run Kono do portu śródlądowego przy ulicy Chodkiewicza 5. Pływanie, bieganie i wielkie emocje nad jeziorakiem. W tym roku po raz pierwszy także Swim Run Kono Kids. Rywalizacja dla najmłodszych. Zabierz rodzinę, znajomych i poczuj sportową atmosferę. Swim Run Kono, 31 maja, start godzina 10. Bądź tam z nami.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
9: I po reklamie.

0: Ładnie zagrał. I Hubert Hurkacz też ładnie zagrał na boisku tenisowym. Lil Nas X, Star Walking w Radiu SK na korcie tenisowym. Wszyscy tenisiści właśnie teraz się obrazili. Mój błąd, przyznaję. Teraz drugi set, na razie 4-5 dla przeciwnika Huberta Hurkacza, czyli dla Amerykanina, ale walczymy. Pierwszy set, przypominam, Hubert Hurkacz wygrał. No i mówiłam wam o tym, że zasady punktacji w tenisie są dosyć skomplikowane i sami tenisiści, ani trenerzy tenisa nie do końca rozumieją, skąd one się wzięły, ale rzeczywiście trzeba to ogarnąć, żeby więcej rozumieć, i Michał się odezwał.
1: Słuchajcie, ten tenis to jeszcze jest do rozumienia punktacja, ale nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek oglądał krykieta. Myśmy kiedyś z kumplami na wakacjach na Sri Lance oglądali, jak w to grali. Nie do zrozumienia, o co tam chodzi. Pozdrawiam, Michał z tej strony.
0: No, pozostaje nam się tylko cieszyć, że Polacy nie są w krykieta tak dobrze jak w tenisa, bo jeszcze to byśmy musieli w życiu ogarniać. A jak wiadomo, my lubimy być lepsi niż trenerzy w wielu sportach, więc w tym krykiecie też byśmy musieli ich dopingować, rozumiejąc, o co chodzi z kanap.
2: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Release już w piątek po 20 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Game over.
14: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
15: Blik.
16: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
19: ze sobą.
18: Przekazują z lekkością
19: trudne wiadomości,
18: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
19: betonowy mur.
18: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
19: zostać influencerką.
18: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
19: Harmonizer.
18: I po reklamie.

0: No, do ostatniej piłki toczą ten bój o drugi set. 6-6 na razie w drugim secie, w którym to mierzy się Hubert Hurkacz z Amerykaninem podczas Roland Garros. Co będzie, to okaże się za chwilę. Słuchajcie, Radio SK, na pewno będziecie na bieżąco z wynikami z Paryża też. Pirowski, Pawełek i Wrzuć na luz już teraz w SC.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzewianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy!
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
13: W Iławie popołudnie zapowiada się ciepło z temperaturą sięgającą 17 kresek. Niebo będzie niemal bezchmurne, co sprzyja miłemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Jednak wieczorem i w nocy możecie spodziewać się silnego wiatru, który może utrudniać jazdę.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Jest 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Na początek pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii. Ma on zapewnić szyfry nie do złamania. W Legionowie podpisano pierwsze umowy z programu SAFE. Dotyczą dostaw dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun.
15: Nowoczesne urządzenia kryptograficzne odporne na ataki pochodzące z komputerów kwantowych, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji.
16: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8.
15: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef rządu tłumaczył z kolei, że Polska jest w czołówce państw europejskich, które realizują wielkie zakupy w ramach pożyczki SAFE.
14: A zgodnie z zapowiedzią rządu do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE. Trwa obława na pijanego kierowcę w Lublinie. W nocy uciekał przed policyjnym patrolem. O mały włos nie zderzył się czołowo z innym autem. Zakończył jazdę, rozbijając samochód o słup sygnalizacji świetlnej. Kierowca uciekł, a policja zatrzymała pasażera.
17: Mężczyzna był pijany, został przez nas zatrzymany, teraz trzeźwieje w policyjnej celi. Funkcjonariusze analizują monitoringi.
14: Powiedział nam Kamil Gołębiewski z policji w Lublinie. Rekord Polski pobity. Ponad 500 uczniów i studentów w jednej auli bandażowało kolana. Wydarzenie odbyło się na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
18: Jak ci poszło z bandażowaniem kolana?
19: Tak nie najlepiej, tak to trochę łomnie, ale wyszło. No, upadł mi na ziemię bandaż.
20: Nikt jeszcze się takiej próby nie podjął.
14: Na miejscu był Grzegorz Mnich. I jeszcze dobra informacja prosto z kortów tenisowych. Maja Chwalińska wygrała pierwszego seta z Belgijką. My oczywiście trzymamy kciuki za kolejne.
0: SK Iława News.
5: Dawid Jakubowski. Lubaski klub rajdowy tym razem zaprasza do kibicowania na swoim terenie. Już w niedzielę rajd na odcinku Lubstyn-Lubstynek, mówi Marcin Trulski.
11: Udało się zaaktywować biuro zawodów w Ostrzyże w Lubawie i myślę, że frekwencja tutaj też dopisze, bo odcinek bardzo lubiany przez zawodników, bardzo techniczny. Sugerowali, żeby to powrócić. Szczut trwa niecałe 3 km.
5: Starty w niedzielę od 10:30. Jacek Zachariasz, dotychczasowy dyrektor szpitala w Iławie, pożegnał się na sesji Rady Powiatu Iławskiego. Zastąpić ma go Ewa Pietryka, dotychczasowy zastępca szpitala w Elblągu. Wrzuć na luz!
20: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
22: W Radiu SK!
23: Już 2 minuty po godzinie 15, dzisiaj czwartkowe popołudnia. Za moment dla ludzi, dla was nie do zatrzymania, numer nie do zatrzymania, od dziewczyny nie do zatrzymania. Sia, Unstoppable, potem Justin Bieber i Nicki Minaj, będzie Shawn Mendes, a także Kesha, która odliczy czas swoim TikTok. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
24: Tu Pawełek. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.

0: po południowym programie w Radiu SK Kesha i TikTok, a skoro już o zegarku mowa, to na nim właśnie teraz mamy 16 minut po 15. Dzień dobry, pięknie witamy w naszym radiowym Luna Parku, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dziś ostatni czwartek maja w naszych kalendarzach, ostatni czwartek majowy. Za miesiąc o tej porze, no to będziemy już po najdłuższym dniu w roku. Aha. I w pełni lata.
1: Oby.
0: Tego się trzymajmy. Ten ostatni czwartek maja, jak go wykorzystujecie, a może, co gorsza, to on wykorzystuje was. Powiedzcie koniecznie, a jak to zrobić, powie pan Pawełek.
1: Oczywiście, nagrywajcie nam głosóweczki na eskowym messengerze. To lubimy najbardziej, bo uwielbiamy słuchać waszych głosów, ale jest też druga droga, powie pan Pirowski.
0: Oczywiście, jestem starszy, starsza droga SMS-owa, tak, ale wciąż jest czynna i aktywna. 664-402-302. I uwaga, mamy za wasze wiadomości, za wasze czwartkowe opowieści, ostatnie ciuszki z naszej kolekcji przygotowanej we współpracy z Warsaw Saints. Dzisiaj czyścimy magazyny. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Za moment Miu i Zalia w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
7: ceny. To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Teddy Swims i Lose Control w Radiu SK. Tak jest u nas, a u was?
1: Rozstałem się dzisiaj z moim zębem numer 7 i jest mi bardzo przykro.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To my pozdrawiamy bardzo serdecznie, ale najważniejsze, że zostały ósemki, zęby mądrości, a stara mądrość radiowa głosi, że SK w czwartki po południu dowozi wam najnowsze hity na czasie i dzisiaj zrobimy to wam raz jeszcze.
3: I dowozimy coś klubowego, coś co pachnie jak hit nadchodzących wakacji. Poznajcie to po raz pierwszy w SC. Ave, Meet Me in the Dark już teraz.

0: Smash Mouth i All Star w Radiu SK.
1: Pięknie, witamy porą popołudniową, tu Pirowski.
0: Tu Pawełek, dzień dobry.
1: Dzisiaj ostatni czwartek maja, pytamy, jak go wykorzystujecie, a może to on wykorzystuje was.
0: Aleksandro?
2: Dzisiaj jest najpiękniejszy ostatni czwartek maja, bo dowiedziałam się, że będę babcią. Ale nie babcią małego człowieka, tylko babcią małego konia.
1: To w sumie rzadkie wydarzenie, muszę powiedzieć, usłyszeć radość kobiety z powodu małego konia. Doceniamy.
3: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
10: Poczuj idealny klimat od pierwszego dnia. Firma Legal oferuje kompleksowy montaż klimatyzacji. Szybko, sprawnie i z pełnym profesjonalizmem. Skontaktuj się z nami i zarezerwuj montaż już dziś. Wystarczy jeden telefon. 89 649 41 31. Firma Legal. Twoja oaza spokoju w gorące dni.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: I po reklamie.

0: Millennium i Ellie Goulding na naszej antenie. Don't Want Your Love. Tak też kończymy 15 na falach Radia SK.
1: Za chwilę newsy w SC. W nich na pewno zajrzymy na kort Rolanda Garrosa i są dobre informacje, bo Maja Chwalińska wygrała swój mecz, a Hubert Hurkacz wciąż dzielnie walczy.
0: Zajrzymy nie tylko na korty, ale też w korki. Tam już nieco gorsze informacje.
2: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: a sexy chick.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
12: Pod wieczór w Iławie temperatura osiągnie przyjemne 17 kresek, a słońce będzie nas cieszyć przez większość czasu. Wiatr umiarkowany, więc spacer będzie przyjemny. Jednak w nocy wiatr się wzmocni, co może utrudniać jazdę, dlatego bądźcie ostrożni na drogach.
10: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D. Iława Kopernika 4A.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Zbliża się 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów w domach polityków. Informację potwierdził premier Donald Tusk w rozmowie z TVN24. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
14: Trwają przesłuchania zatrzymanych, wśród których, jak wynika z ustaleń prokuratury, jedna z osób miała być organizatorem grupy. Działania miały być prowadzone w internecie przez młodych ludzi wykorzystujących komunikatory do koordynowania fałszywych alarmów. Służby nie informują ani o dokładnym wieku, ani o szczegółach zatrzymania czwartej osoby. Przypomnijmy, zatrzymani dokonali fałszywych zgłoszeń m.in. do siedziby Telewizji Republika czy prywatnych domów i mieszkań polityków.
13: A sąd przychylił się do wniosków o tymczasowy areszt dla dwóch zatrzymanych. Lewy i spółka zameldowali się we Wrocławiu. Rusza zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Na biało-czerwonych czekał tłum kibiców. A jakie są ich oczekiwania? O to pytał Kamil Warzocha.
15: Będzie brutalna prawda, ale chyba niczego dobrego.
16: Czy jest pan pesymistą tutaj?
15: Chciałbym być optymistą, ale słabo to wygląda.
16: Ja się niczego nie spodziewam. Mam nadzieję po prostu, że zobaczę jak najlepsze mecze.
13: Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie z Nigerią. I jeszcze dobre wiadomości z kortów. Maja Chwalińska awansuje w Roland Garros. Polka pokonała Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0 w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju. I to jest jeden z jej największych sukcesów w karierze.
17: SK Iława News.
18: Dawid Jakubowski. W szkołach ponadpodstawowych powiatu iławskiego trwa rekrutacja. Do 17 czerwca ósmoklasiści mogą składać wnioski o przyjęcie. 8 lipca ogłaszane będą listy zakwalifikowanych lub nie na wybrany kierunek, a ostateczne listy przyjętych będą ogłaszane 14 lipca. Jeśli planujecie wypoczynek na wodzie w niedzielę, to liczcie się z ograniczeniami do godzin popołudniowych. Zamknięte szlaki żeglugowe na wybranych odcinkach jeziora Jeziorak w godzinach 10-14, a statek Ilawia będzie uziemiony przez całą niedzielę. To ze względów bezpieczeństwa i przez planowane na ten dzień zawody swimrun.
19: Wrzuć na luz.
20: Wrzuć na luz.
19: Wrzuć na luz.
20: Na luz.
21: Wrzucamy na luz 16:02. Dzisiaj czwartek, a za moment hymn męskiego grania, ten najnowszy na ten rok. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino wystartują muzycznie tę godzinę, potem dołączy Calvin Harris, będzie PZ i Oyer, a także Britney Spears. Pięknie witamy i zapraszamy, tu Pirowski.
22: Tu Pawełek. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.

0: Pirowski?
1: Właśnie doszło do mnie, że mam jedno marzenie.
0: Jakie?
1: Chciałbym zobaczyć panią Jadzie tańczącą do Gimme More Britney Spears.
0: Ja to widzę oczami wyobraźni, Jezus. Ja to widzę.
1: Mam nadzieję, że zobaczymy to oczyma nie tylko wyobraźni dzisiaj po godzinie 17. Zapraszamy także na spotkanie z panią Jadzią, ale wcześniej spotykamy się z waszymi pięknymi popołudniowymi głosami.
0: Bo Teresce coś się przypomniało.
1: Cześć,
2: cześć
1: Tereska.
2: Chłopaki. Właśnie mi się przypomniało, że rok temu o podobnej porze wracałam do domu z pracy i wy w radiu pytaliście, co dziś kończycie. I ja wam nagrałam głosówkę, że kończę 42 lata,
1: no,
2: a wy powiedzieliście na antenie, że wysyłacie mi gadżety.
0: No tak.
2: I ja dziś kończę 43 lata i gadżetów dalej nie mam. Nie wiem, jak to się stało, zapomniałam. Nie wiem, co trzeba zrobić, żebym nie dostała. Pozdrawiam.
1: Myszo, wystarczy być taką, jak jesteś. Nic więcej nie trzeba robić. Resztę zrobimy my, a zatem wyślemy nasz popołudniowy merch Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints bezpośrednio do twoich rąk.
0: Rok temu go nie mieliśmy, teraz go mamy, więc tak po prostu, Tereska, musiało być. Do was też chętnie wyślemy prezenty już za chwilę. Też dla waszych mam coś mamy. 500 na buty i pobyt w Zakopanem. Ostatnia szansa, by wejść na sk.pl.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata.
4: A o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Przedłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SK.pl.
5: Tylko słońce czuć.
3: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
4: Zapraszam, Michu Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
12: Mediamarkt.
11: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1000.

0: też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Wyjątkowe wydarzenie sportowe w Iławie. Już 31 maja zapraszamy kibiców na Swim Run Kono do portu śródlądowego przy ulicy Chodkiewicza 5. Pływanie, bieganie i wielkie emocje nad jeziorakiem. W tym roku po raz pierwszy także Swim Run Kono Kids. Rywalizacja dla najmłodszych. Zabierz rodzinę, znajomych i poczuj sportową atmosferę. Swim Run Kono, 31 maja, start godzina 10. Bądź tam z nami.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: Karol G, Siantes de Ubiera Conocido. Na antenie Radia SK mamy 29 minut po godzinie 16. Skoro o ubieraniu padło już słowo Ubiera Conocido, to teraz sprawdźmy, jak ubiera się mama Karola.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Dzień dobry, Karolu Tupirowski i Pawełek, witamy cię w popołudniowym programie.
2: Witam, witam.
0: No właśnie, twoja mama, chyba Karol, trzeba to jasno powiedzieć, częściej się jednak rozbiera i nie wraca w pełnym rynsztunku, tylko raczej rzeczy zostawia, tak jak było między innymi w jednej galerii handlowej.
2: Była taka jedna sytuacja, dokładnie, tak jak pan mówi.
0: Dziękuję ci za to, pan. Co prawda mentalnie żyję w Austro-Węgrzech, ale nie wiedziałem, że to aż tak słychać. Karol, twoja mama zostawiła kurtkę, w której była, ale ta kurtka miała jeszcze coś ze sobą, co było nawet droższe pewnie niż kurtka albo w podobnej cenie.
2: Nie, źle zrozumieliście, ona telefon zostawiła, dokładnie.
0: No właśnie
2: telefon,
0: o tym mówię. Czyli kurtka była droższa niż telefon.
3: Kurtkę przymierzała. Aha, czyli poszła do galerii, teraz oglądała kurteczki, przymierzała, cyk, wsadziła swój telefonik
2: Wsadziła swój telefon i pojechała do domu.
0: I w którym momencie zorientowała się, że jednak coś jest nie tak?
2: Prawie pod zamknięcie sklepu, bym powiedział.
0: A w jaki sposób go odzyskała lub nie odzyskała?
2: No, była taka sytuacja, że dzwoniliśmy, szukaliśmy telefonu i nagle dzwoni tam jeszcze raz chyba ojciec i odbiera pan i mówi, no, znalazłem telefon. Nie, pani odebrało, pan już nie pamiętam.
0: Jezu, to bardzo dobrze, bo konsekwencje mogłyby być inne.
2: Znalazłem telefon. No i się pytamy, gdzie? W kieszeni, w kurtce.
0: Niesamowita sprawa. Karolu, to my mamy taką prośbę, wiesz, bo mamy wrażenie, że twoja mama jest kochana, ale trochę nieporadna, jeśli chodzi o zakupy i mamy taką wielką nadzieję, że pomożesz w tychże zakupach, bo mama dostanie nowe buty.
3: Dokładnie 5 stów na but

0: Które wyda w sklepach Voyaz albo na voyaz.pl i dorzucamy jeszcze pobyt dla ciebie i twojej mamy w Grand Hotelu w Stamary w Zakopanem.
1: A na ile dni?
2: Na ile chcesz? Na ile chcesz?
0: Na ile chcesz, tyle ile mamy.
2: Dla tak fajnych ludzi mamy fajne pobyty. Karolu, uściskaj mamę. Mamy nadzieję, że pamiętałeś
1: uściskam
2: o jej święcie sprzed wczoraj. Tak jest. A wybawcie się dobrze i chodźcie wygodnie.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
2: Ale wygodnie maszerujemy też z wami przez popołudnie. Pomoże nam w tym Imagine Dragons z doskonałym hitem.

0: Nie tylko Ale Farben na antenie Radia SK, ale też Ale Numer Body Talk. Tak go nazwali 23 minuty przed 17. Pięknie witamy w popołudniowym Ludoparku. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: I witamy też Monikę.
2: Co mi się dzisiaj udało zrobić? Zapomniałam, że moja teściowa ma dzisiaj imieniny. Chyba mam przerąbane.
0: Nie, na pewno przez przypadek. Na pewno. Takie rzeczy wylatują. Radio SK.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
12: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
15: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
14: To dobre cechy charakteru.
15: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
16: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: też was nie oddajemy nikomu, ale dodajemy kolejne hity na czasie. Stygnie lato, Kuba i Kuba wieńczą 16 na antenie Radia SK.
1: Za chwilę newsy w SC, w nich na pewno sprawdzimy, do kiedy będzie przedłużony program niższych cen paliw na stacjach benzynowych.
0: Zapraszamy, a w popołudniowym programie pojawi się ona, jedyna, najprawdziwsza polska gwiazda, pani Jadzia, po 17 u was.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Iławie zaprasza do serwisu klimatyzacji. Przygotuj swoje auto na upalne letnie dni. Przyjedź PKS Iława, ulica Ogrodowa 14 lub zadzwoń 605 281 481 i umów się na przegląd klimatyzacji. PKS Iława. Z nami zawsze po drodze.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
12: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
14: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
18: Wieczorem w Iławie czeka nas przyjemna aura z pięknym słońcem, a temperatura osiągnie około 16 kresek. Jednak nie dajcie się zwieść, bo noc przyniesie mocny wiatr i intensywne opady deszczu. Przygotujcie się na zmianę pogody, bo warunki mogą być wymagające.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Minęła 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Żandarmeria pod nadzorem prokuratury bada wypadek ciężarówki amerykańskiej armii w zachodniopomorskim. Do zdarzenia doszło między Czertyniem a Studnicą w gminie Ińską. Poszkodowanych zostało 8 żołnierzy, a stan jednego z nich jest ciężki. Program CPN przedłużony do 15 czerwca. Chodzi o rządowe obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa. Nie wiadomo jeszcze, czy program zostanie z nami na wakacje. Sprawdzał to nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
20: Rządowy pakiet antyinflacyjny wprowadzono 31 marca. Początkowo miał na celu ustabilizowanie cen paliw na stacjach po gwałtownych wzrostach. Rząd liczył, że wojna w Iranie niedługo się skończy, a ceny paliw wrócą do normy. Niestety, wakacje za pasem, a końca wojny nie widać. Dlatego niedawno pytałem ministra energii o przedłużenie programu na wakacje. Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczył Miłosz Motyka.
21: Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach.
20: Ceny ropy Brent wzrosły o ponad 40% w stosunku do poziomów sprzed amerykańskiego ataku na Iran 28 lutego.
19: Wśród atrakcji Czołg Abrams, Rosomak i symulator dochowania. Przed nami warszawskie targi obronne. Pierwsza edycja wydarzenia odbędzie się 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.
0: SK i Ława News.
3: Dawid Jakubowski. W Ostródzie pojawiły się smoki. Jest już 5 takich figurek i będą kolejne, mówi burmistrz Rafał Dąbrowski.
22: Niewielkie figurki smoka Napoleona, kapitana, Rastamana, narciarza wodnego i smoka rycerza. W czerwcu dołączy do nich jeszcze smok spóźnialski.
3: Wszystkie smoki związane są z herbem Ostródy oraz rozpoznawalnymi miejscami i wydarzeniami w mieście. Rolnicy z Warmii i Mazur mogą ubiegać się o zabezpieczenia przed bobrami i wilkami. Wsparcie ma trafić do osób, u których wystąpiły szkody albo istnieje ich wysokie ryzyko. RDOŚ w Olsztynie ma między innymi na ogrodzenia, fladry i urządzenia przelewowe 1 milion złotych.
23: Rzuć na luz!
24: Rzuć na luz!
25: Rzuć na luz!
24: Rzuć na luz!
26: W Radiu SK to już ostatnia godzina. Wrzuć na luz w Radiu SK. 2 minuty po godzinie 17. Za moment Swedish House Mafia i numer zatytułowany Wait So Long. Będzie Bledka, Meduza i Taylor Swift. A my pięknie witamy i zapraszamy. Tu Kirowski.
27: Tu Pawełek. Dzień dobry.
26: Dzień dobry.

0: Dwie Taylorki na naszej antenie w Radiu SK walczą o wasze popołudniowe głosy. Taylor Swift i Elizabeth Taylor, ale czymże są te dwie gwiazdy, kiedy do studia wchodzi ta jedyna, prawdziwa gwiazda polska? Pani Jadzia, dzień dobry, pani Jadzia. Witamy bardzo pięknie, dzień dobry, pani Pawełku.
1: Dzień dobry, pani Pirowski.
0: Witamy pięknie i zaczynamy dla was zabawę Co Pawełek trzyma w ryjku. Nasza kultowa zabawa powraca, zapraszamy bardzo serdecznie. Pani Jadzia podpowiada, pan Pawełek aplikuje przedmiot we własnym ryjku.
1: Jadzia dopiero ujrzała ten przedmiot.
2: Tak.
0: Co, z czym się Jadzi kojarzy?
2: Dajemy je na pożegnanie.
0: Jezu, jaka kategoria, pani Jadziu. Dajemy go na pożegnanie. Co to takiego? Dzisiaj w ryjku może trzymać pan Pawełek. Zapraszamy serdecznie. Dzwońcie pod 664 402 302. Merch popołudniowy czeka na was. Dzień dobry.
1: Radyjko w dół i już jesteś na antenie.
3: Dzień dobry,
0: kogo witamy?
3: Dominika.
0: No dzień dobry, Dominiko. No to dwa pytania Pawełkowi zadać możesz, ale nie musisz, wedle uznania.
3: Dajemy to na pożegnanie, tak? Mm-hmm.
0: Go albo je nawet.
2: Je.
0: Je.
2: Je.
0: No Pawełek nawet też może zje zaraz, jak ta zabawa dłużej się potoczy.
1: No taki...
3: A jakąś małą podpowiedź można powiedzieć?
0: Możesz zadać drugie pytanie.
1: No, bo podpowiedź jest duża. Już.
2: Dajemy je na pożegnanie.
0: No, bo pani Jadzia już się zaczyna irytować, gula jej rośnie. Już widzę to, czuję to.
3: No. Nie wiem.
0: Domi, to w takim razie próbuj w rundzie drugiej, do czego i was namawiamy w Radiu SK.
4: Radio SK. Autopromocja.
5: Legenda powróciła
6: w Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
6: SK Release już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator SodaStream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach Media Markt.
12: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
13: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
16: I po reklamie.

0: Alan Walker i Meek Dancing in Love na antenie Radia SK. Mamy 27 minut po 17, ale mamy też jedyną prawdziwą polską gwiazdę, panią Jadzie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, mamy pana Pawełka.
2: Dzień dobry i mamy Pirowskiego, jesteśmy w komplecie.
0: To prawda, wystrzelony gdzieś z orbity, pięknie was witamy i zaczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku. Zadanie pani Jadzi, podpowiedzieć wam jak najlepiej. Zadanie pana Pawełka, wytrzymać i utrzymać przedmiot do końca tej rundy. Zapraszamy serdecznie, numer naszej komórki 664-402-302.
2: Jadziu, przypomnij, co wiemy
1: daje
2: po rundzie.
1: Daje się je przeważnie na pożegnanie. A można i na imieniny.
0: No jasne, pani Jadziu. Kto Jadzi zabroni? Oczywiście, tak. Że tak. Odbieramy pierwsze połączenie w drugiej rundzie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Witam.
0: Kogo witamy? Cześć.
3: A Michała witacie. Cześć.
0: A Michale, bardzo proszę. Dwa pytania Pawełkowi możesz zadać, a potem celuj w nazwę przedmiotu.
3: Wiesz co, tego nie słyszałem na początku, z jakiej to może być kategorii.
2: Dajemy to na pożegnanie, ale też na imieniny, albo na jakieś wyznanie na przykład.
0: I mogę podpowiedzieć, że Pawełek nie jest pierwszym dżentelmenem, który trzyma ten przedmiot we własnym ryjku.
2: W rzębach.
0: I też to wcześniej robił przed kobietą, ale inną.
3: Aha, dobrze. To czy to jest coś spożywczego?
2: Nie polecałbym tego jeść. Nie.
1: To ma kolce.
3: Nie, okej. Okay. A trzyma kogo? Właśnie. Chciałem zapytać o kolce. No dobrze, to będę strzelać, skoro już to druga podpowiedź była. Czy to jest róża?
0: Tak jest! Dokładnie róża, ale strzeliłeś. Zaakceptowalibyśmy też odpowiedź kwiat, a to róża. Czy mogę, Pawełku?
2: A, oczywiście.
0: Ponieważ różę powinna dostać najpiękniejsza kobieta, jaką znam, pani Jadziu. To dla pani różyczka.
1: Dziękuję,
0: bardzo
1: ślicznie.
0: Proszę. Pani zobaczy, czy pachnie?
1: Pachnie,
0: ale
1: i nawet kolcy nie ma.
0: Nie ma, no właśnie.
2: No Pawełek, tobie z kolcami
0: Pawełek,
2: byśmy
0: je, do... Pawełek je zjadł, a pachnie Pawełkiem, jak rozumiem,
1: tak.
0: Ta róża. No to myślałem, że będzie ładnie. Radio SK. Michał, gratulujemy ciuszki nasze popołudniowe. Pirowski, Pawełek we współpracy z Warsaw Saints trafiają do ciebie, a w waszą stronę najlepszy muzyczny miś. Teddy Swims chciałem powiedzieć, ale pani Jadzia zrobiła to za mnie.
2: Jadziu, nagraj nam jingle, co?

0: dla wszystkich chcących więcej i więcej. Gość od więcej, Jason Derulo, One to One Me. Gramy w Radiu SK. 24 minuty przed godziną 18 i pięknie witamy. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry i już za chwilę Tate McRae z Just Keep Watching, ale też hit zawsze na czasie od Paktofoniki, czyli oczywiście Jestem Bogiem.
0: Uświadom to sobie. Kochani, jeśli możecie, zostańcie z nami dzisiaj dłużej, wyjątkowo do 18, bo na zakończenie programu będziemy mieć dla was wyjątkowo kilka słów więcej niż zazwyczaj.
2: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: David Guetta i One Republic, I Don't Wanna Wait w Radiu SK. 10 minut do 18. Pirowski i Pawełek z wami. A ty, Pirowski, o czym teraz myślisz?
1: Myślę, Pawełku, o tym, że nasz program w Radiu SK ma coś wspólnego z rozprawką na maturze. I tegoroczni maturzyści prawdopodobnie potwierdzą, że dobra rozprawka składa się z początku, rozwinięcia i zakończenia. I mają rację. Początek wspólnej naszej przygody radiowej rozpoczął się 11 lat temu w imprezce. Rozwinięcie darzyło się popołudniami, a dziś, drodzy słuchacze, wspólnie z wami piszemy zakończenie naszych wspólnych rozprawek z popołudniem. To nasze ostatnie spotkanie w tym składzie, niezmienionym, z czego jesteśmy niezwykle dumni od 11 lat na antenie Radia SK. Bardzo pięknie wam wszystkim dzisiaj dziękujemy za każdą minutę spędzoną wspólnie. Szczególnie mocno dziękujemy fanom programu, którzy byli z nami niemal codziennie od lat. Wiemy, że byliście i dziękujemy pięknie także za każdy moment, w którym robiliście głośniej pokrętłem w swoim radyjku. Dziękujemy też za każdy uśmiech wysłany w stronę głośnika i za każdą historię, która wzruszała albo uśmiechała naród po południu. Byliście absolutnie najlepszymi szefami na świecie. To był zaszczyt pracować i dla was, i z wami każdego popołudnia. Pawełku, najpiękniejszy człowieku, jakiego znam, dziękuję tobie z całego serca. To była niezwykła przyjemność tworzyć z tobą duet z kimś tak zdolnym jak ty. Dzięki tobie, ja to wiem, stałem się lepszym człowiekiem.
0: Janku, ja tobie też bardzo, bardzo dziękuję. Przede wszystkim za to, że to ty jako pierwszy tak naprawdę uwierzyłeś we mnie i uwierzyłeś w ten duet. I stworzyliśmy coś naprawdę super.
1: No to co? Po raz... O!
0: Po raz...
1: Dziękuję bardzo. Dostałem kwiaty. Pierwsze kwiaty od Pawełka w życiu, ale liczę, że nie ostatnie.
0: Dziękujemy,
1: dziękuję
0: Janku.
1: Ci pięknie.
0: Dzięki.
1: Dziękuję pięknie. To co, panie i panowie, po raz ostatni?
0: Po raz ostatni.
1: Tu Pirowski.
0: Tu Pawełek.
1: Do usłyszenia. Choć już nie w najbliższy poniedziałek. Kochamy was i to na pewno się nie zmieni.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
3: MediaMarkt.
4: Tylko teraz! Chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Service Przemkar.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
12: Wieczorem w Iławie zapowiada się przyjemnie, termometry pokażą około 16 kresek. Będzie słonecznie, co sprzyja wieczornym spacerom. Jednak w nocy sytuacja się zmieni, nadciągnie silny wiatr, który może sprawić trudności dla kierowców. Zachowajcie ostrożność na drodze.
10: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Minęła 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Gigantyczny pożar lasu pod Warszawą. Płonie blisko 5 hektarów lasu w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim. W akcji gaśniczej bierze udział m.in. samolot Dromader i śmigłowiec Black Hawk. Chcieli kupić napoje energetyczne i posłużyli się podrobioną aplikacją M-Obywatel. Do sytuacji doszło w Głogowie na Dolnym Śląsku. Trzech nieletnich próbowało w ten sposób zrobić zakupy.
14: SK Sport News.
13: Kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. Oczy kibiców skierowane są jednak na Roberta Lewandowskiego, który zmienia klub. Kapitan reprezentacji był pytany również o przyszłość w drużynie narodowej.
15: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
13: Biało-czerwonych czekają dwa mecze towarzyskie. W niedzielę zagramy z Ukrainą, a w środę z Nigerią. Hubert Hurkacz przegrał z Amerykaninem Francisem Tiafoe. Spotkanie trwało ponad 4 godziny. A już jutro polskie derby w Paryżu, bo w trzeciej rundzie Roland Garros Iga Świątek zagra z Magdą Linet i to będzie pierwszy taki pojedynek obu tenisistek na kortach French Open.
14: SK Iława News.
16: Dawid Jakubowski. To będzie już 19 rajd w kolorach, które bardzo lubimy. Rajd pomarańczowy imienia Króla Holandii w Iławie. Do wyboru trzy trasy, mówi Jolanta Chrząstek z Miejskiej Informacji Turystycznej.
17: Trasa rowerowa, około 10 km, trasa Nordic Walking, około 5 km, trasa łączona dla wózkowiczów i Light Walking, około 2 km.
16: Po rajdzie na Wyspie Muńskiej odbędzie się piknik ekologiczny. 30 maja start kwadrans przed południem przed Urzędem Miasta. Gmina Iława prowadzi już pracę nad rozbudową 6 miejsc postojowych dla rowerzystów we Franciszkowie, Kamionce, Karasiu, Kwirach, Segnowych i Siemianach.
14: Imprezka!
18: Imprezka!
14: Imprezka!
18: Imprezka!
0: Dwie minuty po 18. Kilka chwil temu Janek Pirowski mówił coś o rozprawce na naszej antenie. Może i pewne rozprawki mają zakończenie, ale ja cały czas liczę na to, że będą kolejne rozdziały. No nie ma innego wyjścia. Hanczak, zapraszam na imprezkę. Tame Impala i Jenny przed nami.

0: sobie.
1: Komu miałbym powiedzieć, jak nie wam, że naprawdę nie mam w ogóle pojęcia na razie, jak mam zrobić dzisiaj program, bo jestem też w emocjach i tak sobie tutaj jeszcze gadamy, wspominamy, troszeczkę puszczamy sobie głosówki, które nagraliście na Messengerze Radia SK po tym, co zaszło przed godziną 18, czyli po tym, jak Janek Pirowski wam podziękował za ostatnie lata, które spędziliście i po prostu wiemy, że no, z wami tworzymy jakąś jedną wielką rodzinę i my też tu tworzymy jakąś jedną wielką rodzinę i po prostu jesteśmy cali w emocjach, tak jak Diana, nasza słuchaczka.
2: Ej, takich rzeczy to się nie robi. Zafundowaliście mi popołudniowy powrót z pracy ze łzami w oczach. Pajace jedne. Trzymajcie się tam.
1: No dokładnie. Niech się trzymają. Słuchajcie, trzymajcie kciuki za Janka. Bardzo mocno trzymajcie kciuki za Janka, tak jak my za niego trzymamy. Za Pawełka też, chociaż Pawełek będzie, myślę, zaglądał do studia Radia SK niejednokrotnie. Bardzo dziękujemy Pirowskiemu. Ja osobiście bardzo, bardzo właśnie mu też to przed chwilą powiedziałem. Może początek mieliśmy średni, nie będę teraz już wspominał tego, a na pewno nie na forum, nie na antenie, ale czasami początki są trudne, a potem jest happy end, chociaż mam nadzieję, że to zdecydowanie jeszcze nie end. Dobrze, słuchajcie, za chwilę się ogarnę, za chwilę program Imprezka wróci na właściwe tory. Ale trzeba czymś zaleczyć, jakieś tutaj ewentualne smutki i wzruszenia. I myślę, że jedyną możliwą opcją jest po prostu Pitbull.

0: Tanecznym krokiem w kierunku weekendu. No jeszcze trochę, jeszcze moment. Tak za kwadrans piątek dopiero. Jazzy, Candy Night w Imprezie w Radiu SK. Za kilka chwil Pszona i jego hit pod tytułem Zły. No ten mój dzień nie jest jakiś najlepszy, więc łaknę absolutnie dobrych informacji. Dlatego bardzo was proszę o to, żebyście nagrywali dzisiaj głosówki i opowiadali o tym, co dobrego się u was dzisiaj wydarzyło. Jedna rzecz, którą z tego czwartku na pewno chcielibyście zapisać w swoim pamiętniku, to... No i mam nadzieję, że teraz się tutaj po prostu ta skrzynka zapcha samymi dobrymi informacjami. Messenger SK do waszej dyspozycji. Radio
1: SK. Reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: I po reklamie.

0: Damiano, zresztą Dawid w Imprezce w Radiu SK, Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj na Messengerze Radia SK przyjmuje tylko pozytywne głosówki z wydarzeniami bardzo miłymi z czwartku 28 maja. Halo.
1: Dzień dobry, tu Bartek z Wrocławia.
0: No dzień dobry, co tam?
1: Ja właśnie wyszedłem z wywiadówki od mojej córki, trzecia klasa liceum i powiem szczerze, że chyba mi jakoś, nie wiem, szerzej otworzyli oczy. Ja mam bardzo mądrą i zdolną córkę. Chyba będę od dzisiaj całkiem inaczej na nią patrzeć. Nie wiem, postrzegać ją, że jest wartościowa, porządna,
0: słusznie,
1: fajna, mądra.
0: Tak jest.
1: No mega, no.
0: No pewnie, że mega. Aż dziwne, że do tej pory tak nie było, że tak postrzegałeś. Ale no ważne są te rzeczy, które teraz powiedziałeś na antenie. Pamiętaj o tym wszystkim, kiedy twoja córka przyjdzie zapytać, czy może pojechać gdzieś na całonocną imprezę.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła
4: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
5: SK Live Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Live Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.

Z dobrych wiadomości u Katy Perry. No właśnie, po 13 latach okazuje się, że piosenka staje się hitem. Legendary Lovers na antenie Radia SK przed 19. A jeśli chodzi o wasze dobre czwartkowe wiadomości, Marzena napisała do mnie na Messengerze Radia SK, że jest dumna ze swojej córki Oliwii, która dzisiaj zdała prawo jazdy. Wielkie brawo. Co więcej, zdała w Wielkiej Brytanii. Także wyzwanie tym większe, że przecież tam się jeździ po drugiej stronie. Za chwilę 19, za chwilę Fuka i Vito Bambino i bilety na pewien koncert.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
9: Iława na czasie.
10: Dawid Jakubowski. W najbliższą sobotę wysyłamy Was do Susza. Tutaj bezpieczne wakacje. Festyn organizowany przez tamtejszą ochotniczą straż pożarną. Od 10.30 będzie się działo. Między innymi bieg pod hasłem Fire Run. Pokazy ratownictwa i to na wodzie i na lądzie. Stacje edukacyjne, dmuchańce oczywiście i wiele innych atrakcji. A w niedzielę polecamy imprezę wszystkim wielbicielom wyścigów rajdowych. Pierwszy sprint na odcinku Lubsyn-Lubsynek. 3 km. Zaprasza Lubaski Klub Rajdowy. Starty załóg od 10.30.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława ulica Niepodległości 7.
11: Muzyką się żyje.
12: Po Warszawie czas na Kraków. W ten weekend w mieście Smoka Wawelskiego dwukrotnie wystąpi Taco Hemingway. Jego hity i jego fani w sobotę i w niedzielę wypełnią Tauron Arenę. No i ja mam dla Was bilety na te koncerty. Kto chce, ten zgłasza się na Messengerze Radia SK. Zostawcie do siebie numer telefonu, napiszcie, dlaczego mam do Was zadzwonić. I teraz uwaga, będę dzwonił do wybranych osób za chwilę, a bilety dostanie ten, kto odbierze telefon hasłem "Zakochałem się pod apteką". Także czekam na Wasze zgłoszenia. Bez biletów możecie wybrać się z kolei na koncerty z cyklu SK Music Tour. Tym razem odbędą się w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu oraz Agnieszka Chylińska, a w niedzielę m.in. Bryska. Koncerty poprowadzą Ola Kot i Michu Sobkowski. Gips zmienia nurt. Dzisiaj w nocy ukaże się nowy album tego artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt. A sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. A zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się Igo. No i tę nowość zagram w imprezce za niecałe pół godziny.
13: Imprezka. Imprezka.
12: Wcześniej na pewno Fuka i Vito Bambino, Andy Dust będzie Ed Sheeran, Dawid Podsiadło z Kaśką Sochacką. No dużo muzycznych smaczków mam dla Was, ale wiem, że czekacie najbardziej, przynajmniej część z Was, na bilety na Taco. Także czekam na zgłoszenie i za chwilę dzwonię. Tu Hanczak, tu imprezka, witajcie.

0: trochę balsamu na uszy od Kaśki Sochackiej i Dawida Podsiadły. W kilometrach na antenie Radia SK w imprezce. 14 minut po godzinie 19, no to w takim razie uwaga, biorę się za dzwonienie, bo prosiłem was o to, żebyście zgłaszali się na Messengerze Radia SK, jeżeli chcecie bilety na taco. No i teraz dzwonię. Dzwonię do pierwszej osoby, którą sobie tutaj upatrzyłem i mam nadzieję, że pamięta o haśle, którym ma odebrać telefon. Aż się boję, czy odbierze hasłem zakochałem się pod apteką. No i teraz co? Dodzwonię się, czy się nie dodzwoni? I to jest pytanie. Sprawdzamy.
1: Halo?
0: O,
1: zakochałam się pod apteką.
0: Nie, ale to bez tego halo! Oj, no niestety. Nie, to musi paść od razu. Zakochałam się pod apteką, pada od razu. Dobra, no to w takim razie dzwonimy do kolejnej osoby, którą sobie tutaj upatrzyłem. Pamiętajcie, że pierwsze słowa to musi być właśnie zakochałem się, albo zakochałam się ewentualnie pod apteką. No to damy szansę teraz tutaj tej osobie. Może tu się uda. Uwaga, próbujemy.
2: Zakochałem się pod apteką.
0: Tak! Cześć, nie, Bartek! Nie. Dzień dobry, Radio SK, Michał Hanczak. Ale powiem ci, była taka sekunda ciszy i ja sobie pomyślałem, nie, on zaraz powie halo, on zaraz powie halo, co słychać. Albo nie wiem, na przykład nie gadam z nieznanymi mi numerami. Dzień dobry.
2: Witam.
0: Bartek, co to oznacza, że Taco Hemingway to jest ulubiony raper twojego situationshipu?
2: No, jest taka jedna i myślę,
0: dobrze, jest taka jedna, czyli może nie pod apteką, ale na pewno w Tauron Arenie w Krakowie razem z nią, bo zaproszenie podwójne oczywiście na koncerty Taco twoje.
2: Naprawdę?
0: Nie, żartuję, wiesz, po prostu zawracam ci gitarę po to, żeby po prostu cię wkręcić. Od wkręcania zawsze to mówię, mamy Kamila Nosela. Ja mówię serio, absolutnie. Taco Hemingway, najbliższy weekend, Kraków, ty, no i kogo tam chcesz, to po prostu zabierz.
2: Jezu, super.
0: I teraz pytanie do was, czy powtórzyć taką akcję, czy nie?

0: Tutaj wiosna w pełni, a oni już mają hit na ostatni dzień lata. Gips w nowej odsłonie, nowej brzmieniowo. No i Igo tutaj gościnnie również się pojawia. Przed panami rzeczywiście pracowity czas, ponieważ Gips jutro wydaje płytę pod tytułem Nurt. W czerwcu rusza wyprzedaną trasę koncertową. Igo w najbliższy weekend wystąpi na Wawelu dwukrotnie. To taki wyjątkowy koncert na dziedzińcu zamku na Wawelu. Ale w Krakowie w ten weekend wystąpi też Tako. Bardzo prosicie o to, żebym jeszcze coś znalazł, więc umówmy się, że po 20 w imprezce jeszcze z mojej szuflady jakieś bilety na koncert Tako w Krakowie wyjmę. Bądźcie czujni. Chwila przerwy, a po przerwie Justin Bieber i Nicki Minaj. Beauty and a Beat wam zagram.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Gips nie przestaje zaskakiwać. I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata, a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
2: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
1: Głosujecie na SK.pl.
2: Chcę tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michał Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl.

0: IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: I po reklamie.

Zawsze w Radiu SK mamy dla was dużo nowości, ale dzisiaj wieczorem to już chyba przesadziliśmy troszeczkę. Gibbs i Igo już byli, a teraz Bledka z kolejną propozycją. To tańcz na antenie Radia SK. Oni rzeczywiście będą od jutra tańczyć. Myślę tu o naszych słuchaczach i naszej porannej ekipie. Jankę, Skama i Wiktor zaczynają odlot ściśle tajny. No właśnie, będą tańczyć z ekipą naszych słuchaczy, którym się poszczęściło w zabawie. Tylko pytanie, gdzie? Naprawdę nikt tego nie wie. Słuchajcie, dzisiaj do późnego popołudnia tutaj w redakcji próbowaliśmy odgadnąć. Każdy ma inny typ. Naprawdę oprócz chyba jednej czy dwóch osób w tej firmie nikt nie wie, dokąd nasi koledzy i nasi słuchacze jutro polecą. Wszystko stanie się jasne z samego rana na lotnisku w Warszawie. Także słuchajcie nas uważnie, bo jutro specjalne wydanie poranka z podróży. No a potem oczywiście mnóstwo relacji z tego miejsca, w którym bawić się będą słuchacze Radia SK. No warto po prostu zgłaszać się do naszych zabaw, naszych konkursów, bo potem można przeżyć jedną z lepszych przygód w swoim życiu, bo taką na pewno będzie odlot ściśle tajny 2026.

0: to promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
14: Iława na czasie.
15: Dawid Jakubowski. Ksiądz z osiedla wpadnie do pizzerii w Ostródzie. Spotkanie rodzinne z Rafałem Główczyńskim, czyli rozpoznawalnym w mediach społecznościowych jako ksiądz z osiedla. Zaplanowano 2 czerwca w Ostródzie od 17. Historia jednej ulicy w Iławie w niedzielę o 15 startuje ze skweru Żeromskiego. Pójdziecie ulicami Mazurską i Chodkiewicza. Z kolei w Suszu, w Suskiej Gawędy. W niedzielę od 16 w Parku Miejskim. Będą m.in. gawędy o prusach i rodzisku w Suszu.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7.
16: Muzyką się żyje.
5: Koniec maja to początek letnich festiwali. Jutro startuje Orange Warsaw Festival. Na stołecznym Służewcu przez 2 dni wystąpi kilkunastu artystów, m.in. laureatka Grammy i Brit Awards, znana z hitu Man I Need Olivia Dean, a także Luis Capaldi, Dominik Fajk, PZ, Liwka, Jan Rapowanie czy Sokół. Posiadając festiwalową opaskę, na koncerty można dojechać, a potem z nich wrócić komunikacją miejską za darmo. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. A wcześniej, bo w 3 czerwcowe dni Warsaw Music Festival, jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Na przykład Let's Get It Started, Shut Up, Pump It, I Got a Feeling czy Where Is the Love. No i właśnie ten ostatni hit gram wam za kilkanaście minut w imprezce. A na sk.pl w zakładce z konkursami czeka już na was niespodzianka związana z koncertem Black Black Eyed Peas w ramach tego festiwalu. Zaglądajcie.
4: Imprezka.
12: Imprezka.
4: Imprezka. Imprezka.
5: Kamila, słuchaczka, napisała na Messengerze: Hany, czy mógłbyś pozdrowić mojego ukochanego Mateusza? Dzieli nas 450 kilometrów. Super by było puścić mu nareszcie męskiego grania. Będzie, od Kamili, już za chwilę. Ale najpierw Sony Fodera. I Think About Us, Hanczak, dobry wieczór.

0: A ciekawe, czy obejmą Noce na Orange'u, bo PZ i Liwka tam będą występować 13 po 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale u nas festiwal nowości. Mnóstwo ich dzisiaj, naprawdę. Teraz sięgnę po nowość od artystów, którzy nagle połączyli swoje ścieżki, mimo że od jakiegoś czasu niczego nowego od nich nie słyszałem. Z jednej strony to jest Bob Sinclair, czyli artysta z Francji, DJ, producent, no któż nie miał w MP3 jeszcze na przykład takich kawałków jak Rock This Party, albo World Hold On, albo Love Generation. To są hity zawsze na czasie. A ona to Kajza. I pewnie pamiętacie, no, mam nadzieję, że pamiętacie hit Hideaway, w którym ona tak fajnie literki wymieniała. Czekajcie, o. To tak leciało mniej więcej. No ja uwielbiałem ten numer, nawet na jej koncercie w Warszawie kiedyś byłem. I teraz literki. U. A. A. Jeszcze raz. U. No, te dwie literki tutaj były sponsorem tego kawałka, ale to już było. Teraz czas na coś nowego. Bob Sinclair i Kajza nagrali kawałek I Can't Wait. No to nie mogę się doczekać, żeby go wam zagrać.

0: Ale ten David Guetta namieszał, no bo to on tutaj zmiksował hit Milky Just The Way You Are, a także kawałek od ekipy Stardust. No właśnie, tak wam gram w imprezę w Radiu SK. Też tu co nieco namieszałem przy okazji. Michał Hanczak z tej strony. Wam w głowie miesza Taco Hemingway, który w najbliższy weekend da dwa koncerty w Krakowie. No i oczywiście, że jeszcze jakieś bilety wygrzebałem na ten koncert. Za chwilę będzie jedno pytanie. Potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Zobaczymy, kto ten pojedynek wygra, kto znajdzie więcej odpowiedzi na moje pytanie. Zgłosić się można na Messengerze Radia SK, tylko nie zapomnijcie zostawić do siebie numeru telefonu.
1: Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.

0: To Siam na antenie Radia SK, a to Karolina, dobry wieczór.
1: Cześć, dzień dobry.
0: A to Radek, dobry wieczór.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Słuchajcie, przed nami rozgrywka, taka prawie tenisowa jak z Rolanda Garrosa, ale nie będziecie oczywiście używać rakiet, tylko własnych głów i głosów. Zadam wam jedno pytanie i wy musicie odbijać piłeczkę, czyli podawać po jednej odpowiedzi i zobaczymy, kto się dłużej w grze utrzyma. Nie ma czasu na zastanawianie się, mamy mało czasu, dobra?
1: Okay.
0: Słuchajcie, dzisiaj mamy Światowy Dzień Hamburgera podobno, więc pytanie będzie kulinarne. Co wchodzi w skład hamburgera, Karolina?
1: Mięso.
0: Dobra, Radek?
2: Pieprz.
0: Karolina? Ciekawie, zacząłeś. Karolina, co powiedziałaś?
1: Ser.
0: To już nawet cheeseburger nam wyszedł, Radek?
2: Cebulka.
0: Karolina?
1: Sałata.
0: Radek?
2: Pomidor.
0: Karolina?
1: Ketchup.
0: Radek?
2: Musiarda.
0: Karolina?
1: Majonez.
0: O, Radek?
2: Bułka.
0: No pewnie, Karolina?
1: Nasiona, jakieś...
0: Tak, bo bułka jest posypana, no pewnie. Powiedzmy tak, bardzo mnie rozbawiliście, więc niechaj będzie, że Karolina tak trochę przegrała, ale w sumie niech będzie, że remis. Mam dla was nagrody w postaci biletów na koncert Taco Hemingwaya w Krakowie. Może być?
1: Ale super, dziękuję bardzo.
0: No, tylko pić, jeść hamburgery, potem spać, ale wcześniej dobrze bawić się na koncercie. I zakochałem się pod hamburgerownią.

Młody, zdolny, ma wszystko to, czego nie lubię w innych. Nie, tak naprawdę uwielbiam Wiktora Waligurę. Fajny chłopak z fajnym hitem. Cztery pory roku na antenie Radia SK. Można głosować na sk.pl w gorącej dwudziestce, bo jutro o 18:00 nowe notowanie.

0: to promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie od 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka!
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
1: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus. Iława Niepodległości 7.
9: Iława na czasie.
10: Dawid Jakubowski. Przypominamy, że Iława w ten weekend przywdziewa pomarańczowe barwy. To za sprawą 19 rajdu pomarańczowego imienia Króla Holandii na znak solidarności z partnerskim Tollen w Holandii. 30. Od 11.45 startuje rajd. Nie tylko rowerowy, będą też grupy dla wózkarzy i nordic walkingowców. Rejestracje do rajdu w informacji turystycznej w sobotę od 9. A na jego zakończenie piknik ekologiczny na Wyspie Muńskiej. A w Suszu w sobotę bezpieczne wakacje. Dużo będzie się działo na plaży miejskiej w Suszu od 10.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.

0: Eska i Ława News. Słuchacie magazynu reporterów Eski i Ława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława oraz Włodek Paliński, właściwie Włodzimierz, a właściwie Wodzu Paliński, czyli szef 5. Brygady z susza.
2: No tak potocznie nazywana 5. Brygada, żeby łatwiej było mówić, a tak naprawdę jest to oddział terenowy Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, który w Suszu kultywuje tradycję 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. To jest taka pełna oficjalna nazwa, ale potocznie przedstawiamy się jako 5. Brygada, oddział, który generalnie zajmuje się rekonstrukcją historyczną, ale też szkoleniem młodzieży w takim duchu paramilitarnym.
1: Istniejecie bardzo długo już, nawet była okrągła rocznica ostatnio.
2: Dokładnie tak, w zeszłym roku już uświadomiłem sobie to w trakcie tego roku, że mija 20 lat, jak ta grupa funkcjonuje w naszej małej miejscowości. No była też taka okazja w takim razie do podsumowania tej działalności, bo rzeczywiście czas szybko leci, a tu okazuje się, że przez szeregi tej grupy kilka pokoleń już Suszan się przewinęło, ale tak naprawdę działamy dalej z myślą o tym, żeby zajmować się tą naszą pasją i o czym mogę dzisiaj opowiedzieć, jak to wygląda.
1: I tą młodzieżą oczywiście też.
2: No tak, tak, bo generalnie grupy rekonstrukcyjne, one to są grupy skupiające dorosłych ludzi, którzy potrafią tam sami szukać, dociekać. Specyfiką naszej grupy, tej naszej 5. brygady jest to, że ona ma charakter często edukacyjny. Znaczy ja zachęcam do współpracy młodych ludzi, których po prostu wkręcam w pewne takie przygody, traktujemy to jako przygodę, jako zdobycie pewnych informacji, zajmowanie się też historią w taki nietypowy sposób, nie z podręczników, tylko właśnie, żeby to przeżyć na własnej skórze, dotknąć, zobaczyć. To chyba najlepiej trafia do młodego człowieka.
1: Pan jest historykiem z wykształcenia.
2: Tak, jestem, na co dzień pracuję w Suskiej Szkole Podstawowej oraz tutaj w Szkole Mundurowej Feniksa. Ja byłem nauczyciel historii.
1: Ale wtedy, kiedy to się wszystko zaczynało, kiedy ta grupa zaczynała się zawiązywać, to chyba to było gimnazjum, tak?
2: Tak, tak. No to już jest też taka historia już odległa, no czas szybko płynie. Początki tej grupy związane są też z funkcjonowaniem Suskiego Gimnazjum i z jego historią. Tam jako nauczyciel historii zaangażowałem się w nadanie szkole imienia Kawalerii Polskiej. Razem z panią dyrektor Janiną Kaniecką wspólnie szukaliśmy możliwości nadania szkole atrakcyjnego partnera i nam się to udało. Pozyskaliśmy właśnie Polski Klub Kawaleryjski, który patronował nadaniu imienia naszej szkole Kawalerii Polskiej. To była taka jedyna szkoła w Polsce praktycznie, zawsze tak o tym mówiliśmy, poświęcona Kawalerii Polskiej, czyli tej wyjątkowej, niezwykle barnej formacji przedwojennej, bo już w tej chwili jako takiej kawalerii po prostu nie ma.
1: Atrakcyjny był to patron, okazało się, tak?
2: Myślę, że tak. Chociaż taki nietypowy, wiele osób zaskoczyliśmy tym patronem, ale z drugiej strony dawało to możliwości pewnych ciekawych inicjatyw. Pozyskiwanie stowarzyszeń, które też do nas przyjeżdżały na święto szkoły. Święto szkoły nie miało charakteru takiego do odfajkowania, tylko naprawdę nadaliśmy temu świętu dosyć dużą rangę, do tego stopnia, że święto szkoły w tym gimnazjum było to też świętem praktycznie całego miasta. Pozyskiwaliśmy współpracę z jednostkami wojskowymi plus stowarzyszenia kawaleryjskie, które przyjeżdżały. Raz w roku odbywała się parada, przejście uczestników tej uroczystości do kościoła, na mszę, pojawiało się wojsko, obecność wojska i w ogóle kompanii honorowej, to było takie wydarzenie ważne dla miasta. To dzisiaj, do dzisiaj wszyscy to wspominają, że gimnazjum jakby tutaj wniosło też jakiś taki element kolorytu wydarzeń lokalnych.
1: I to wtedy usłyszano o was i zaproponowano wam szarże pod Krojantami, czy to było wcześniej, później?
2: To właśnie było w tym momencie, kiedy nadano szkole nazwę Kawalerii Polskiej. Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski organizował tą imprezę szarża pod Krojantami, i zaproponował, skoro już tak sobie współpracujemy, to zaproponował, że może tam nasi uczniowie by tam pojechali, zobaczyli, wzięli w tym udział jako statyści. I ten pierwszy nasz wyjazd w 2005 roku, właśnie był z tym związany. Zmontowałem sobie taką grupę chłopaków, którzy byli zainteresowani historią, pojechaliśmy, założyliśmy mundury, graliśmy tam sceny, i się to spodobało i tak rozpoczęło się funkcjonowanie grupy, która początkowo nazywała się Grupą Rekonstrukcji Historycznych w Suszu. Z czasem, po kilku latach rozszerzyliśmy swoje tą działalność, nasze zainteresowanie nie tylko historią Kawalerii Polskiej, ale też 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, bo to jest też dzisiaj taki temat dosyć modny, żołnierze wyklęci. Wtedy jak zaczynaliśmy jeszcze, to się dopiero kształtowało, ta wiedza dopiero wśród społeczeństwa docierała, co to są ci żołnierze, żołnierze wyklęci, a my zorientowaliśmy się, że w okolicy Susza mamy też takie historie związane z żołnierzami wyklętymi, więc jakby tak podążyliśmy dwutorowo, zainteresowaliśmy się i tą kawalerią, i jednocześnie tą 5. Wileńską Brygadą Armii Krajowej. Mhm.
1: W okolicy Susza, w samym Suszu też są takie historie nawiązujące do żołnierzy wyklętych?
2: Nie w samym Suszu, tylko musimy tutaj sięgnąć do czasu powojennego, 1946 roku przez gminę Suszy kilkukrotnie przemierzały pododdziały 5. Wileńskiej Brygady, która przemieszczała się tak naprawdę wielokrotnie wzdłuż całego późniejszego województwa warmińsko-mazurskiego, zborów tucholskich na skraj województwa warmińsko-mazurskiego i w okolicach Susza też kilkakrotnie te oddziały były, bazowały, czy nawet przebywały przez kilka dni.
1: I ta historia 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej właściwie łączy się też dziś byśmy powiedzieli to taki game changer, czyli to, że zaczęły do Was przychodzić dziewczyny.
2: Dokładnie tak, bo te początki, gdy interesowaliśmy się tylko kawalerią, no to wiadomo, że właściwie rekrutowaliśmy tylko chłopców, którzy mogli być łanami. No nie wypadało ubrać dziewczyny w strój łana, bo to byłoby trochę niestosowne. Natomiast zainteresowanie się partyzantką dawało możliwość też takiego wstąpienia do naszej grupy dziewcząt, które się bardzo mocno zaangażowały i rzeczywiście dzisiaj można powiedzieć, że to tak połowicznie się rozwija, chłopcy i dziewczęta, no ale to fajnie, że właśnie nie segregujemy tu ze względu na płeć, tylko dajemy możliwość młodzieży się angażowania zarówno o jednej, jak i drugiej płci. Ale nie, to też fajnie zmieniło, bo rzeczywiście ta grupa już składająca się z chłopców, dziewcząt rzeczywiście nabrała taki też charakteru takiej fajnej przygody, zabawy historią. Nie miało w ogóle z założenia na funkcjonowanie tej grupy przez tyle lat, nie miało założenia takiego sztywnego, że oto ja nauczyciel i tu moi uczniowie. Troszeczkę to inaczej działało u nas. Zawsze podkreślałem moim tutaj młodszym kolegom, że jestem waszym dowódcą, a nie już nauczycielem. Nauczyciel to wiadomo jest troszeczkę inaczej podchodzi, natomiast dowódca trochę inaczej. To też jest trochę przyjaciel, trochę surowy przełożony, ale to jest gdzieś tam w takim sznycie wojskowym, co się młodzieży podobało, że my trochę inaczej tego, czego nie na co dzień nie mamy. To takie, jakby można powiedzieć, troszeczkę poważniejsze harcerstwo. O tyle poważniejsze, że korzystałem bardzo chętnie z metodyki harcerskiej właśnie przy kształtowaniu tej grupy, ale z drugiej strony tutaj jeszcze obecność broni, bo rzeczywiście takową mamy, nauka pewnego posługiwania się taktyki wojskowej, to nadawało nam taki troszeczkę inny charakter.
1: I faktycznie mówią wodzu?
2: No tak mówią, nazywają to w tym sensie, bo wiadomo, że to jest z racji dużej różnicy wieku, ja jestem coraz starszy, a cały czas młodych ludzi mam, także gdzieś tak sobie ktoś tam wymyślił i mówi, że wodzu. No tak się przyjęło.
1: W ogóle konie mieliście na tym etapie właśnie wcześniejszym?
2: Eksperymentowaliśmy z tymi końmi, bo rzeczywiście w tym momencie, na tym etapie, kiedy zajęliśmy się kawalerią, kawaleria, to na koniach, to rzeczywiście próbowaliśmy. To się okazało ciężkie. Po pierwsze, rzeczywiście jest to duża sztuka, to nie można się nauczyć tego tydzień, dwa, to trzeba jakby poświęcić dłuższy czas. Tutaj młodych ludzi to trochę zniechęcało, bo to jednak jazda konna jest wymagająca, trochę też i kontuzji można złapać, także wycofaliśmy się z tego. My często na rekonstrukcjach w strojach kawaleryjskich, w strojach łanów, ale często jako tak zwana spieszeni łań, czyli po prostu bez koni, Ja tam sam też próbowałem, ale to jest duże wyzwanie, to już trzeba to kochać.
1: Czy dzisiaj jesteście bardziej partyzantami, czy jeszcze zmieniliście formację?
2: To tak można, nawet nie można na to patrzeć. Jesteśmy cały czas w strukturach Polskiego Klubu Kawaleryjskiego jako oddział terenowy, więc uczestniczymy w przygotowaniach do tego widowiska kawaleryjskiego. Jednocześnie zainteresowanie 5. Wileńską Brygadą Armii Krajowej, ono się tutaj nam wiąże, ponieważ jej dowódca Zygmunt Szyndzielarz-Łupaszko był przedwojennym oficerem kawalerii, więc on również później w tym okresie partyzanckim, zarówno w czasie II wojny światowej, w trakcie walk na Wileńszczyźnie, jak i później po zakończeniu wojny, już w trakcie tych działań tu podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego, mocno podkreślał te swoje pochodzenie kawaleryjskie. Czyli te oddziały co prawda nie jeździły konno, ale miały taki charakter ściśle lotny, bardzo dynamiczny. Zresztą swoje pododdziały z tej 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej sam Łupaszka nazywał szwadronami. Czyli jakby to jest takie też nawiązanie do tej kawaleryjskości. No wiadomo, że po II wojnie światowej ten świat kawalerii odchodził już powoli do przeszłości i to każda armia to robiła, więc i również tutaj to to dzisiaj kultywowanie tych tradycji kawaleryjskich no, nie polega na tym, że ktoś już na tych koniach jeździ. Po prostu to jest jakby nawiązanie do pewnej tradycji, która jest chyba bardzo pięknym gestem, bo rzeczywiście kiedyś to była kwintesencja polskiego wojska. No, mógłbym tutaj dużo o jakby wartości kawalerii opowiadać, bo rzeczywiście ta, zwłaszcza ta kawaleria przedwojenna, no, miała te swoje potężne takie zalety. Z tym, że no, pole walki się zmieniło, no i wiadomo, że już teraz żołnierze konno w czasie wojny nie walczą.
1: Mówiliśmy tutaj o mundurach. Jaki pan mundur ma na sobie? Tam są różne elementy, piękny pas widzę.
2: No, generalnie zajmowanie się rekonstrukcją historyczną polega na tym, że staramy się na podstawie zdjęć w miarę odtworzyć sylwetkę tych właśnie ludzi z przeszłości. Ja w tej chwili jestem ubrany w mundur sukienny o kroju kawaleryjskim, właśnie typowo w stroju łańskim, z oporządzeniem łańskim, tylko że z takimi pewnymi elementami tuż wzbogaconymi na czas powojenny. Na piersi przypięty ryngraf z Matką Bożą Ostrobramską, która była symbolem żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Pas oficerski, kabura z pistoletem. No, typowe oporządzenie, to można powiedzieć, takie, jakie spotykamy na zdjęciach osób dowodzących podoficerów czy oficerów w 5. Wileńskiej Brygadzie w tym okresie już konspiracji powojennej.
1: A kabura to jest, czy co to
2: tak, tam? Tak, to jest kabura z pistoletem.
1: A co jest w środku, przepraszam, w tej kaburze?
2: Replika pistoletu, bo na potrzeby rekonstrukcji używamy czasami prawdziwej broni. Mamy w zasobach 5. Brygady też broń autentyczną, która już nie strzela, jest pozbawiona cech bojowych, ale jest takim fajnym dowodem na to, jak wyglądała prawdziwa broń, ale też używamy, no bo nie ma co tu czarować. Rekonstrukcja historyczna jest bardzo drogim hobbym, więc czasami szukamy takich rozwiązań, żeby może taniej, ale jednocześnie jakby przybliżyć sylwetkę. Tu chodzi bardziej o sylwetkę.
1: No i właśnie, czy to jest uszyte współcześnie, czy
2: tak,
1: to jest
2: stary? Tak, to jest replika munduru, czyli uszyta na wzór przedwojenny. Troszeczkę też trzeba tutaj zwrócić uwagę, że po wojnie żołnierze, którzy służyli w tej konspiracji powojennej, no w różny sposób pozyskiwali sobie mundury. To oni akurat nie mogli pobrać to z magazynów, w których nie działali. Działali w sposób partyzancki, więc gdzie tam komu co zabrali, to mieli na tej stacji. Ale wszystko starano się nadawać taki sznyt przedwojenny, czyli sam krój munduru, kolor munduru, materiał, z którego to robiono. No i oznaczenia też na mundurze umieszczano już właśnie takie, mówiące, że to jest wojsko, a nie jakiś ktoś tam przebrany.
1: No właśnie, skąd wy bierzecie pieniądze na to wszystko? Wspomniał pan, że to zabawa nie jest tania.
2: No nie jest. Tutaj, mówię, pozyskujemy młodych ludzi do współpracy, więc ja też, kiedy z nimi tu pracuję, no nie oczekuję, że wstępując do takiej grupy ktoś tu wyłoży jakieś duże, bo nie ma co tu czarować się, to są spore koszty, zakup munduru, repliki munduru to rzędu 2000 zł na przykład. Pozyskujemy też cały sprzęt przez tyle lat, udało nam się różnymi sposobami. Przede wszystkim mamy nadany numer KRS Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, no i 1,5% też pozyskujemy. Raz w roku trochę tych środków tam, kto nam przekaże z tego 1,5%, no to kupujemy te mundury, żeby mieć dla kolejnych pokoleń. Czasami gdzieś tam, czyli ja z własnymi kosztami, czasami może tanim kosztem próbuję taką replikę sam skonstruować. No, różne są metody, żeby mieć to, co ludzie młodzi mogliby dotknąć, zobaczyć, jakby zrozumieć, jak to kiedyś wyglądało.
1: Już kilkanaście lat chyba organizujecie 1 marca te uroczystości związane z żołnierzami wyklętymi, prawda?
2: Tak, my w zasadzie święto, ten Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych robimy od samego początku, od tego momentu, kiedy Sejm wprowadził ustawę z 2011 roku. I od tego momentu, od początku już to, bo my już wcześniej, parę lat wcześniej się tym 5. Brygadą zajmowaliśmy, więc jeżeli to zostało ustawowo, no to my już w suszu jakby od razu też staraliśmy się to podkreślić. Ta nasza grupa, no w taki sposób bardziej promujący, też zapoznający wszystkich, no i sięga nie tylko do 1 marca, bo włączyliśmy się aktywnie w obchody w naszym mieście 11 listopada, gdzie też te mundury prezentujemy. Czasami uda nam się nawet utworzyć cały oddział, który gdzieś tam maszeruje w tych obchodach Święta Niepodległości. Wielokrotnie też staramy się przypominać mieszkańcom Susza o innych rocznicach. To na przykład rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia. Również w Suszu też wielokrotnie przypominaliśmy o takiej może niezbyt chwalebnej rocznicy, bo dosyć budzącej takie trochę smutne może wspomnienia, ale rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. To również od 2008 roku staramy się gdzieś tam wystawić patrole. Mamy też mundury z tego

0: oni się też starzeją i co jakiś czas zostają ci starsi, więc druga dziesiątka to z kolei są tacy już osoby, które są już absolwentami na szybko, wcześniej to byli absolwenci gimnazjum, teraz szkoły podstawowej, no i oni tam jeszcze przez wiele lat ze mną współpracują, także to nie jest duża grupa też można powiedzieć, to nie wiadomo, że tu nie idziemy na ilość, to jest nie każdemu też gdzieś pasuje, tych inicjatyw mamy sporo, więc to jest na zasadzie, że chcemy zrobić sobie jakoś tam uroczystość, ja na grupie mówię, no to kto bierze udział chętnie, no i zbieramy grupkę i działamy.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie na skiława.pl, także zdjęcia nie tylko pana Włodka, ale w ogóle uczestników, rekonstruktorów. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Zapraszam na powtórkę rozmowy. Waszka już w tej chwili jest na wodzie, a rozmawialiśmy jeszcze zimą. Ja się nazywam Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława, a w studiu goście Ola Tomaszkiewicz i Rafał Waszkiewicz.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Edyta. Dziękujemy, że nas zaprosiłaś bardzo.
1: No kim to... wy jesteście właściwie?
4: Latającymi, uskrzydlającymi ważkami.
1: To od nazwiska. Tak. No i pływacie.
4: Tak.
1: Ale nie sami.
4: Nie sami. Pływamy często z różnymi grupami, z dziećmi, z młodzieżą i z dorosłymi.
3: Teraz jest czas na rysowanie właśnie naszych marzeń na 2026 rok. Co będziemy robili i jak nam to będzie dawało dużo radości i satysfakcji.
4: Kolejny rok.
1: Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać, właściwie troszkę też podsumować może to, co robiliście do tej pory. Chciałabym tak trochę zaczepnie powiedzieć, ach, ta dzisiejsza młodzież.
4: Mm-hmm. Często to się słyszy, nie? Mm-hmm. Ta dzisiejsza młodzież. No to może się przedstawimy. To ja nazywam się Ola Tomaszkiewicz. Jestem terapeutą, trochę psychologiem, trochę pedagogiem, trochę interwentem kryzysowym, mediatorem, ale przede wszystkim takim człowiekiem, który lubi rozmawiać z dziećmi, z młodzieżą i z dorosłymi. Trochę staram się inaczej pokazać świat i mam nadzieję, że to coś wnosi w takie życie. A wnosi na pewno, o czym sobie tutaj pogadamy, co robiliśmy przez ostatnie parę lat.
1: To Rafał też? Dzień dobry, nazywam się.
3: Dzień dobry, mam na imię Rafał. Ja jestem na emeryturze i mam przyjemność prowadzić firmę szkoleniowo-usługową.
4: Bez takiego chwalenia, ale myślę sobie, że warto opowiedzieć o czymś, co jakoś u nas jest w głowie dosyć silnie, bo wiele lat temu chcieliśmy w jakikolwiek sposób coś zadziałać. Tak, mieliśmy dużo kontaktów z rodzicami, z dziećmi, z młodzieżą, z różnymi ich perypetiami życiowymi. I chcieliśmy to jakoś zebrać w całość, żeby to wybrzmiało. I stworzyliśmy taki pomysł na socjoterapię pod żaglami. Słowo socjoterapia dla ludzi, którzy oczywiście mają kontakt, tak, w ogóle z procesem terapii, nie brzmi groźnie w żaden sposób i jest takie obyte, tak jak normalne słowo dzień dobry. Natomiast jakby na przestrzeni tego roku, w którym zaczęliśmy ten projekt, spotkaliśmy się z różną definicją tego słowa od dorosłych. I tu Rafał może powiedzieć, bo chyba miał największy taki kontakt bezpośredni z rodzicami, z dorosłymi, którzy nie do końca rozumieją, co to w ogóle znaczyło dla nas ta socjoterapia. Co to za twór, takie słowo.
3: My bardzo dużo, tak jak tu Ola wspomniała, rozmawialiśmy z rodzicami, bo inaczej wyglądało wychowanie dziecka lat 20-30 temu, a w tej chwili też zupełnie to inaczej wygląda i rodzice mają dużo problemów przez to, że był COVID chociażby, że ludzie pozamykali się w domach, że dzieciaki zostały same w domach, a rodzice musieli bardzo ciężko pracować na chleb, zwłaszcza, że w tym czasie wiele firm po prostu padło, tak? Ludzie pozamykali swoje biznesy, dochodziło do wielu tragedii, ludzie poczuli się osamotnieni, też do niektórych domów weszła śmierć, także bardzo trudne przeżycia. No i ludzie w momencie, kiedy, że tak powiem, powiało już
4: wolnością
3: i tą świeżością, zaczęli szukać swojego jak gdyby nowego startu, tak? Byli rodzice, którzy uznali, że mówili do dzieci: słuchaj, gołganie jeden, teraz czas na przeżywanie tej wolności i tej przyrody i dotykania świata. Pakuj się i jedziesz. Dziecko przyzwyczajone do

0: tego, że rano było śniadanko, obiadek, kolacja, mama posprzątała pokój. Dosyć trudno wychodziło z tej strefy komfortu, tak? Ale też byli rodzice świadomi, którzy uznali, że to jest właśnie ten czas, kiedy można wyjść z domu i razem przeżywali to wspólne przebywanie. Czy to jazdą kamperem, czy to wyjście z domu, czy to właśnie tak jak my proponujemy wspólne bycie pod żaglami. Jeżeli chodzi o samą socjoterapię, widzieliśmy duże zagrożenia i to, że dzieciaki zostały jak gdyby same sobie i wyszliśmy z taką propozycją do wspólnego przeżywania życia pod żaglami. Niemniej rodzice, jak czytają socjoterapia, terapia, kojarzy im się z czymś takim nie do końca w ich mniemaniu bezpiecznym. Oczywiście oni się spotykają w towarzystwie, rozmawiają na ten temat, że mają problemy z dzieciakami, że
1: szukają pomocy.
0: Najlepiej to by chcieli, żeby szkoła przejęła tą edukację albo terapeuci, niekoniecznie sami uczestnicząc w tym temacie. Dlatego my też bardzo mocno zwracamy na to uwagę, żeby rodzice sami przyszli do nas, wzięli swoje ukochane dziecko za rękę. Przecież my nie musimy robić nie wiadomo czego. Wystarczy po prostu pobyć razem na tej kei, posiedzieć, porozmawiać, ale bardzo często pomilczeć, bo dużo jest tematów, gdzie rodzice z dziećmi nie rozmawiają, ponieważ dużo rzeczy negatywnych się nazbierało. Chociażby w ich relacjach, tak? Dzieciaki żyją w internecie i my tego doświadczamy. Widzimy, jak na naszym obozie brak internetu działa na dzieci.
1: Czyli rodzice kompletnie nie nadążają za nowinkami, też tak między wierszami czytam.
2: No na pewno nie, no tak z własnego doświadczenia, to pewnie, że my nie nadążamy i choćbyśmy pewnie chcieli, to nie ma takiej opcji. No, nasi rodzice też nie nadążali za wieloma rzeczami, które my gdzieś tam robiliśmy, więc my mamy dokładnie tak samo, tak? Więc nawet jakbyśmy bardzo, bardzo chcieli i uparcie, usilnie starali się być super geniuszami, no to też na tym nie polega. No, świat dzieci i młodzieży też musi być w jakiś sposób tajemniczy, tak? Oni mają swoje sprawy, swoje życie, swoje rzeczy, które przeżywają i takie nadmiarowe to, co się teraz stało tak na świecie, że wszystko wszyscy muszą wiedzieć, no jest niedopuszczalne, nie? Każdy z nas ma własne tajemnice, my dorośli, jakieś prywatne, też nie chcemy się z nimi dzielić i musimy być gotowi na to, żeby się z kimś podzielić. Dzieci mają tak samo. Dzieci, młodzież, oni są skonstruowani z tej samej materii, co my. I często o tym zapominamy, niestety.
1: Poza tym dzieciaki muszą ten bunt wobec rodziców przejść po to, żeby się od nas oderwać, od rodziców i zacząć swoje własne życie, prawda?
2: Takie oczywiste, nie? Tylko ciężko się z tym zmierzyć.
1: Czyli to słowo socjoterapia to nie jest nic tak strasznego.
2: To w ogóle nie jest nic strasznego. Socjoterapia to przede wszystkim bycie razem, tak? To jest taki twór, można powiedzieć, bo tak to zostało gdzieś tam odebrane, jako miejsce, gdzie można w takim procesie długim, terapeutycznym pracować razem, czyli być razem, przeżywać wszystko razem, wszystkie swoje porażki, sukcesy, nabywać nowe kompetencje, umiejętności społecznych. To jest długi proces. To nie jest proces, że się idzie tak do gabinetu na kilka spotkań i to się ma zadziać. Często jest tak, że my przecież w grupie tak naprawdę doświadczamy różnych rzeczy, których nie jesteśmy w stanie doświadczyć w czterech ścianach. Socjoterapia nie odbywa się tu natychmiast, czyli oddziaływania i skutki tego nie są natychmiastowe, tylko czasami pojawiają się po latach. Kiedy zaczęłam w ogóle jakąś taką współpracę z Rafałem, prowadziłam grupę socjoterapeutyczną, dzięki temu popłynęłam z tą cudowną młodzieżą na rejs. I ja zrozumiałam, co to jest socjoterapia w momencie, kiedy stałam się dla nich niepotrzebna. Tak oczywiście w takim cudownym tego słowa znaczeniu, że te moje dzieciaki, które były zamknięte w sobie, nie potrafiły iść do sklepu kupić niczego, nagle pojechały sobie na obóz i były tam razem. Czyli ja byłam jako dorosła niepotrzebna. To jest uczucie, którego chyba się nigdy w życiu nie zapomni i to mi chyba tak otworzyło bardzo oczy. Ta ciężka, fajna robota, bycie z nimi.
1: Wtedy wpadliście na pomysł, Rafał, że trzeba zadzierzgnąć bliższą współpracę, tak? I więcej takich robić socjoterapeutycznych rejsów?
0: To był takie wejście na wyższy level. To też wynikało z tego, że ja kilkanaście lat spędziłem poza murami w jednostce penitencjarnej. miałem tą przyjemność pracy w zakładzie karnym i też widziałem, ilu młodych ludzi jest po przejściach i nie mieli takiej obok siebie osoby, która by im podała rękę, a może porozmawiała, a może powiedziała: stop, słuchaj, nie idziemy tą drogą. I jak poznałem Olę i widziałem to, co ona robi, jak po prostu ratuje ludzi, wspiera ich, pomaga, olśniło mnie i uznaliśmy razem, że dzieciaki możemy zabrać na żagle, bo też one inaczej funkcjonują troszeczkę. Zauważyłem to, że jeżeli mają relacje w pomieszczeniu, to bardzo łatwo przychodzi im na przykład słowo, którego na przykład tu nie mogę użyć, czyli bardzo łatwo dochodzi do używania przekleństw na przykład, tak? Czyli odejdź stąd, wyjdź stąd, szukają jak gdyby dla siebie strefy komfortu, tak, jeżeli są w jakiejś takiej trudnej relacji. Natomiast na żaglach to jest, wymaga dużej uwagi i słuchania jeden drugiego. Nie było sytuacji takich, że ktoś do kogoś powiedział: wyjdź stąd, bo to były też tego konsekwencje, tak? Bo jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu takim małym, ograniczonym, jakim jest jacht żaglowy, bo to tylko powiedzmy 8 metrów długości, no to okazuje się, że jednak te relacje układają się troszeczkę inaczej i patrzymy na drugiego człowieka, nie trzaśnimy drzwiami, nie uciekniemy, nie wskoczymy do wody i nie pójdziemy po tej wodzie, tylko trzeba tu i teraz złapać dwa oddechy, popatrzeć na tego drugiego człowieka, spróbować jeszcze raz. A więc nie zrywamy relacji, nie zrywamy kontaktu, ale próbujemy z tej sytuacji wyjść jak gdyby troszeczkę o suchą nogą.
1: No nie ma wyjścia, zdaje się, dosłownie i w przenośni.
0: Tak. Dokładnie tak. I tutaj widzieliśmy, jak oni też wchodzą na wyższy level, jak oni patrzą na siebie zupełnie inaczej, jak też dbają o siebie, jak ktoś podchodzi do, jedna osoba podchodzi do drugiej osoby, puka i mówi: słuchaj, może zrobić kanapkę, może porozmawiasz ze mną. Oczywiście to jest trudne, bo każdy z nas jest z innej gliny i każdy z nas ma różne doświadczenia. To nie jest tak prosto wejść w relację z drugim człowiekiem i powiedzieć: no słuchaj, co u ciebie, jak się masz, tak? To nie jest takie proste, szczególnie teraz, gdzie młodzież raczej się izoluje niż wychodzi, nie jest tak bardzo ekspresyjna. To też wynika z tego, że jest dużo hejtu, dużo oceny drugiego człowieka, za łatwo nam to przychodzi, ale wracając do tematu, no to tutaj zauważyliśmy, że jest pole do wspólnego bycia razem z młodzieżą, która nie o wszystkim chce rozmawiać, ale to, że siadaliśmy, moczyliśmy nogi w wodzie, nie rozmawiając nierzadko razem, to ten czas właśnie, to bycie drugim człowiekiem, to oczekiwanie na to, czy on ma może coś do powiedzenia, albo nie, nie wchodziliśmy mu w jego przestrzeń, tak, po prostu byliśmy razem. I dopiero później, gdy ta cisza stawała się taką błogą radością, dochodziło właśnie do mangi, tak? To był czas, kiedy nie dzwoniły telefony, dzieciaki nie były atakowane bodźcami, gdzie telefony się rozładowywały. To był magiczny czas dla nas, bo ktoś miał ochotę, przychodził, siedzieliśmy przy ognisku, albo siedzieliśmy na jachcie, albo na tej kei, tak? Dzień, który trwał 3 dni, jak gdyby.
2: No, to prawda.
0: Bo coś było do śniadania, coś było do obiadu, coś było wieczorem i jeszcze po nocy i jeszcze ta fala, która plumka sobie, tak, rozbija się o ten jacht, daje takie szczególne...
2: To fachowo to można powiedzieć, że to są, że te rejsy to jest taka umiejętność samoregulacji napięcia i wszystkich innych emocji, bo to się bez oddziaływań jakichś terapeutycznych, to się w ogóle samo dzieje, nie? Oni sami doświadczali takiego spadku stresu, sukcesów, oczywiście napięcia, tak, no bo jak się coś tam dzieje, ale to wszystko nie miało czasu. Czyli one nie były zmuszone, że idź przeprosi Jasia, masz 45 minut, tak, jak to w szkole. Nie były niczym atakowane z zewnątrz, czyli ta sama regulacja takiego napięcia przychodzi wtedy, kiedy naturalnie jest na to potrzeba. I to jest chyba w ogóle taki sens, że rejsy trwają po prostu, płyną. I to, co się tam dzieje, tak, to w jaki sposób kto się otwiera, kiedy może, kiedy chce, to jest ta magia. W żadnym gabinecie tego nie można zrobić. No i mają siebie nawzajem, co jest w ogóle kluczem. Oni się w ogóle nie znają, przyjeżdżają i nagle okazuje się, że są najlepszymi kumplami, mają podobne problemy, o których my też często nie wiemy, bo oni wiele rzeczy przegadują sami ze sobą. magią.
0: Wspólna praca, wspólne stawianie żagli, wspólne ciąganie linek, wspólne przygotowanie posiłku, bo to jest niezwykłe, jak jednego dnia jedna wachta, jedna załoga przygotowuje posiłek, a kolejnego dnia robią to inni. Czyli dzieciaki mają duży problem z tym, żeby coś komuś dać, żeby nie poczuć się wykorzystanym. A my uczymy właśnie takiej usłużności, że słuchaj, ja dzisiaj przygotuję ten posiłek, a jutro ty. Zgadzasz się? Dobrze. Przygotowujemy. One mają duże oczy wtedy, tak? Bo nie do końca rozumieją, co się dzieje.
3: Eska i ława.
0: Gdy człowiek patrzy na drugiego prosto w oczy i widzi, że ktoś coś komuś ofiarowuje za darmo, po to po prostu, żeby tylko być, ten posiłek, czy wspólne pływanie, czy wspólne skakiwanie do wody, tak? Bycie razem sprawia, że jest to niezwykłe i nabywają, otwierają się na siebie, chcą być razem, zaczynają rozmawiać na początku o rzeczach bardzo prozaicznych, tak? Czy chcesz kanapkę z pomidorem, czy może chcesz się wykąpać, a może chcesz kocyk, a później okazuje się, że oni zakładają swoją grupę na Messengerze i zimą do siebie piszą, słuchaj, co u ciebie jest, tak?
2: Bo jeden jest z Krakowa, jeden jest z Gdańska, a jeden jest z Poznania.
0: Dokładnie tak. I to jest taka właśnie wspaniała i grupa wsparcia. Nie ma nas tam, dorosłych, a oni potrafią budować tak nieprawdopodobnie te relacje, są dla siebie takim ośrodkiem wsparcia, bo wiadomo, że my dorośli jesteśmy zabiegani, gdzieś tam biegamy, szukamy nie wiadomo czego, a oni są dla siebie i fajnie ze sobą funkcjonują.
2: No bo to chyba o to chodzi, nie każdy z nas, nawet jak tutaj siedzimy, nie? To każdy chce być zauważalny, chce być ważny, chce być poznany i te dzieciaki mają dokładnie to samo. Czego szukamy w drugim człowieku, tak? Czyli zainteresowania. Ale nie, że mi kupi bukiet róż, tylko na pytanie publicznie później, co lubi moja dziewczyna, powie, słuchaj, ona to w ogóle te tosty z serem to po prostu kocha i to musi być taki ser, nie wiem, z papryką. To my wtedy czujemy się ważni. Mamy taką siłę, tak, wewnętrzną, że istniejemy, że ktoś na nas zwrócił uwagę.
1: Zobaczcie, jak my o takich prostych rzeczach mówimy. Banał, a jednak jak mało, jak nam tego brakuje w dzisiejszym świecie.
2: W ogóle chyba tego nie ma tak do końca. Nie, że nie zwracamy w ogóle na to uwagę, bardziej się spinamy na rzeczach, które nas otaczają, które są ważne społecznie. Nie, często jest tak, że rodzic powie, a co inni powiedzą, albo i co ja mam zrobić? Sobie myślę, no nie wiem, no najpierw trzeba posłuchać siebie, co przychodzi nam do głowy.
1: Od jakiego wy czasu pływacie tak właśnie cuzamen i tak z tymi dzieciakami te rejsy prowadzicie? Ile to już czasu?
2: Z 5 lat.
1: No i mówicie, że to działa. Nie robicie ankiet, wiecie, tutaj ewaluacja, coś tam. To jest takie właśnie wasze wewnętrzne jakieś takie poczucie, że to działa.
2: To się w ogóle czuję chyba po każdym rejsie, jak te dzieciaki schodzą, nie? Bo bycie z nimi to taki proces, nie? Takiej obserwacji. Oni nas też nie widzą już jako takich dorosłych, nie wiadomo co, tylko różnie można interpretować. Ale kiedy dziecko ma taka młoda osoba, szacunek do nas, tak? I potrafi powiedzieć o rzeczach, które pewnie przychodzą mu bardzo trudno, to znaczy, że tak kolokwialnie można być dla niego kumplem. Nie trzeba pełnić roli, że ja sobie tu siadam, jestem dorosły i teraz uważaj na to, co mówisz, bo jestem dorosły i jak to zabrzmi.
1: I ja mam rację, bo
2: tak,
1: jestem dorosły.
2: No to w ogóle tu nikt nie ma racji, nie? Nigdy, nie? Ważne, żeby pogadać, bo racja to jest ostatnia rzecz, która jest najistotniejsza w ogóle w rozmowie.
1: Bo ty mówisz tak, teraz z punktu widzenia rodzica mówisz, że nie można za dużo wiedzieć, że to jest naturalne, że się za dużo nie wie o dzieciakach, ale jak ty więź jednocześnie budować i te relacje ze swoim dzieckiem?
2: Towarzyszyć mu. Boże, jakie to jest najcudowniejsze. Towarzyszyć mu, nawet jeśli ma sekret. Tak sobie zawsze, mój syn też ma tysiące sekretów. Ale ja w tym jego sekrecie w ogóle towarzyszę. Nie dopytuję, nie wnikam, jestem i w razie czego, jak taki anioł stróż, wie, że może na mnie liczyć. Ale w życiu bym mu się nie grzebała, nie dopytywała tą taką ciekawością ludzką. Nie. To cudownie, że ma sekret.
1: A jeśli podejrzewasz, że ten sekret dotyczy czegoś, co może go skrzywdzić?
2: A skąd się biorą takie podejrzenia? No właśnie o to chodzi, żeby dorośli, oczywiście już nad wyrost, tysiąc różnych rzeczy produkujemy w swoich głowach.
1: Nastawiamy się w ten sposób.
2: No tak, i to nastawienie to już w ogóle jest pewnik. jak już myśl nam przejdzie przez głowę, to mamy taką tendencję do tego, na pewno tak jest.
1: Nakręcamy się.
2: Powtórzona myśl w ogóle, to już jest prawda. I teraz jeszcze najgorsze jest to, że dorosły potrafi w ogóle wmówić takiemu dziecku, że tak jest. Dziecko w ogóle patrzy, tak się postawić w roli takiego nastolatka, który patrzy na tego dorosłego i mówi, ty, ale o co ci chodzi, nie?
1: Ale z drugiej strony, Olu, ale czy my nie przegapimy czegoś ważnego w ten sposób? Bo wiesz, teraz jest plaga, nie? No, takich różnych niefajnych zachowań.
2: Czy my nie przegapimy? Myślę, że na pewno nie przegapimy.
1: Bo towarzyszymy?
2: Mhm.
1: A, no właśnie.
2: Rodzicielska intuicja i te wszystkie mądre rzeczy, które mamy w głowie, wykorzystywane w sposób zdrowy, czyli taki nienadmiarowy, myślę, że nigdy żaden rodzic niczego nie przegapi. I tak wracając do tych rejsów, ja tak zawsze mam, jak te dzieciaki schodzą, jak ci rodzice już godzinę przed, czy tam dwie przyjeżdżają po nich, bo to co pewnie ojeny, to już się stęskniły i w ogóle, i w ogóle. A te dzieciaki tym rodzicom przybijają piątkę, tam uścisną dłoń, albo czasami przytulą się, że fajnie, że przyjechali, ale nadal dalej są w tych swoich grupkach, nie? Ale jakby nie mogło się rozstać, że to, że już koniec, że to teraz te grupy, te telefony, one siebie potrzebują nawzajem.
1: Czyli rodzic jest ważny, ale inni ludzie też są ważni.
2: Mhm. Bardzo, tak?
0: Niezwykłe jest to, jak nierzadko widzimy przy przyjęciu dziecka, tak, przy powitaniu, tata, mama ciągną te walizy, a na koniec oczywiście znowu po odbiór dziecka przyjeżdżają rodzice i tata tu już pędzi, żeby zabrać ten ciężki plecak. A dziecko mówi, tato,
2: to moje,
0: spokojnie. I są tak zintegrowani, że wspólnie niosą ten plecak, tak? Jeden drugiemu pomaga, albo dziecko bierze na plecy i jakby nic się złego nie zadziało, ciągnie te 15 kg na plecach i wszystko jest okej. Okay. Są też takie sytuacje, gdzie odbieram telefony, panie Rafale, czy moja Kasia jest grzeczna?
2: Mogę to znasz?
0: Odpowiadam nie. Jak to nie? A co zrobiła? Biega po tej wyspie, krzyczy, skacze do wody, kąpie się, no w ogóle jest duszą towarzystwa. Cisza w słuchawce. Ale jak to? No przecież takie grzeczne dziecko ja panu wydałam. A ja mówię, właśnie to jest ten czas, kiedy mają być ekspresywni, kiedy mają krzyczeć, kiedy mają się cieszyć, kiedy mają skakać do tej wody, kiedy mają szaleć, bo to jest ten czas. Są też telefony takie, gdzie dzwoni mama, nie mam od 3 dni wieści.
2: Od 16-latka.
0: To jest dramat. Proszę mi pomóc. Proszę powiedzieć, co tam się takiego zadziało, że moje ukochane dziecko nie odzywa się do mnie już tyle dni. No to odpowiadam. To chyba cudownie, dobrze. Ale czy aby nic się złego nie wydarzyło? No gdyby się wydarzyło, to ja bym osobiście dzwonił. Ale dlaczego się nie odzywa? No bo ma rozładowany telefon, albo ten telefon się utopił. Po prostu. Cudowne, że dzieciaki nie potrzebują tego telefonu. Oczywiście do zrobienia zdjęcia, do krótkiej rozmowy, tak, ale odkładają te telefony. Rodzic zadzwoni, oczywiście jest taka możliwość, że za pomocą tego telefonu wychowawcy, instruktora czy pani kierownik mogą porozmawiać sobie, ale dzieciaki nie patrzą na to w ten sposób, że tutaj trzeba gdzieś tam dzwonić, bo na to nie ma czasu. Oni po prostu się czują w tym własnym sosie, w tej grupie rówieśniczej bardzo, bardzo dobrze.
2: Ale fajne jest też to, jak one po którymś tam dniu chcą się podzielić, nie? Jak chcą się pochwalić, że rozpalili ognisko, albo że nauczyli się jakieś piosenki na gitarze. To jest to coś. Każdy społecznie doświadcza sukcesu i one są niemierzalne. Nie można ich ani ocenić, ani włożyć do jakiegoś worka. W ogóle należy jak najszybciej zapomnieć o czymś tak jak miara. Nie ma między ludźmi miary.
1: To ja worek Pandory chcę otworzyć, przepraszam bardzo. Szkoła. Czy szkoła, wystawiając oceny, mówiąc, Jasiu, ty dostałeś 5, a ty, Wacławie, dostałeś 1, to znaczy Jasiu jest lepszy od Wacława?
2: No to są takie bardzo trudne tematy, nie? Jeśli chodzi o system edukacji i pewnie nauczyciele też nie mają za wiele do powiedzenia. Zostało im to narzucone i muszą realizować. I znam wielu nauczycieli, którzy potrafią postawić tą pałę, ale powiedzieć też, że wiesz co, zrobiłeś wszystko, co mogłeś. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. ale forma liczbowa, która została narzucona, nie jest dobra.
1: Wy to na tych rejsach też, podejrzewam, też słyszycie na ten temat od dzieciaków, no nie?
2: Pewnie, że każdy tak, że ja mam 5-0 i wszyscy myślą, że jestem najlepszy, a tak naprawdę tak boryka się z tysiącem innych i oddałby te 5-0, żeby tylko mieć jakiś przyjaciół albo żeby rodzice wiedzieli, że nie wiem, to co lubi, tak? Mhm.
1: Ale słuchajcie, to jest tak, że, bo mówiliśmy tutaj na początku, że to taka socjoterapia, którą wy pod żaglami uprawiacie, ale wy tam macie dzieciaki, które nie mają jakichś takich problemów, że to nie są jakieś, przepraszam was za słowo, i te dzieci też tak awansem, że to jakieś nie są patologiczne sytuacje, czy też nie, jak to jest?
2: To zależy, jak do tego podejść, nie? Co to znaczy patologiczne, nie? To, to jest bardzo takie trudne słowo i takie niosące.
1: I określające?
2: Za sobą, tak. To tak jak ta socjoterapia. To jest dokładnie... Słowo nadaje moc jakąś sprawczą, tak? Że jak ktoś jest... To już na pewno jest patologia. W ogóle kto to, gdzie to włożył, kiedy i po co... Żeby to formalizować, żeby, nie wiem, ustrukturalnić.
1: To ja złe?
2: W ogóle, tak, ja w ogóle tego nie rozumiem. Każdy człowiek ma trudności. Każdy. Każde dziecko przeżywa. Czy to jest trudne, czy to jest łatwe, to tak naprawdę poprzez doświadczanie one się uczą, czy coś było trudne, czy łatwe. Mamy najróżniejsze dzieciaki. Z najróżniejszymi perypetiami, z najróżniejszych rodzin, najróżniejszymi sposobami wychowania, ale też każdy z nich ma swoją osobowość, tożsamość.
0: Tak naprawdę my zaczęliśmy od wysokiego C, bo zaczęliśmy mówić o socjoterapii, o terapii, a tak naprawdę to wynika z tego, że my się wsłuchujemy w potrzeby dzieci. My prowadzimy takie obozy dla dzieci, młodzieży od 10 do 18 roku życia. Dla starszaków idziemy w morze. To już jest też troszeczkę inny level. Natomiast przez to, że właśnie słuchamy, jesteśmy z tymi dziećmi, z tą młodzieżą, to pojawił się element właśnie socjoterapii, takiego wsparcia, bo też widzimy, że dzieciaki mają trudności w relacjach albo w ocenie samego siebie. Bardzo szybko, dosłownie po 2 dniach, my już wiemy, że tu potrzebna jest pomoc i wsparcie. Stąd też nierzadko telefon do rodzica. Słuchajcie, jest coś takiego jak karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku. Nie wszystko chyba nam powiedzieliście, tak? Albo wydaje nam się, że tutaj chyba państwo dziecko wsparliście farmakologicznie, tak? I my o tym na przykład nie wiemy.
2: Tak?
1: I po cichu wieczorem bierze tabletki.
0: Bo rodzic niechcący być może w ferworze walki i obowiązków o tym zapomniał. I stąd się wzięły też oddziaływania takie związane z tą socjoterapią czy terapią, tak? Rodzice generalnie boją się tego, tak? Oni boją się jak gdyby stygmatyzacji, że z moim dzieckiem coś jest nie tak. Socjoterapia jest taką jak gdyby wierzchołkiem, tak, tego szczytu. Natomiast my na co dzień pracujemy z młodzieżą, która ma ochotę i chęć wyjścia z domu i pracy z drugim człowiekiem. My robimy bardzo małe obozy. Odeszliśmy od organizacji obozów na wielką skalę. 6-7 jachtów, to jest 50-60 osób. Zrobiliśmy ogromny krok do tyłu. Ja się tego bardzo bałem.
2: Ale taki ważny, nie?
0: Ale to był największy, to był stopień milowy, bo ja na przykład uwielbiam, jak są 2 jachty, czyli 12 uczestników. 18 uczestników maksymalnie. Uwielbiam to.
2: Tak,
0: ponieważ właśnie
2: rodziną pojechała.
0: Właśnie,
2: nie?
0: Bo tu i teraz dzieje się magia. Tu się dzieciaki poznają. Nie są gdzieś...
2: Anonimowe.
0: Anonimowe. Nie są z jachtu 10, tylko są z jachtu obok.
2: Relacje budują się na tej samej płaszczyźnie, czyli jestem ani lepszy, ani gorszy. Jesteśmy razem. Ty pokaż mi to, co ty potrafisz. Ja ci pokażę to, co ja. Podzielimy się, będziemy razem. To jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, nie? Tak na dobrą sprawę to my tak płyniemy na tych rejsach. Płyniemy i dopiero na sam koniec, jak w ogóle wszyscy wysiadamy i potrafimy sobie usiąść, bo zawsze po rejsie sobie siadamy i gadamy o tym, co było, jak było, śmiejemy się. Każdy ma różne historie pewnych wydarzeń. To dopiero wtedy doświadczamy takiej spójności, takiego bycia razem. Tego się nie da opisać w ogóle, nie? Te dzieciaki też... ich te takie sformułowania, a to już koniec? To tak naprawdę to my się rozwijamy dzięki nim, tak? No bo one zarażają nas swoimi różnymi pomysłami. My to wtedy zbieramy pod względem bezpieczeństwa. To nad czym teraz Rafał bardzo długo siedzi, no bo jak wyjeżdżamy z młodzieżą do Grecji, to nie tylko chodzi o to, żeby one tam podnosiły swoje kwalifikacje, umiejętności, dobrze się czuły, ale też chodzi o to, żebyśmy zapewnili im najwyższy poziom bezpieczeństwa.
0: Teraz jest zima, właśnie rozmawiamy z młodzieżą. To nas jak gdyby uskrzydla, daje nam ogrom satysfakcji. Ja jak wyszedłem z więzienia, to sobie pomyślałem kiedyś, że jeżeli ja bym był w stanie jednemu dziecku pomóc, żeby ono jak gdyby wyszło z tej strefy komfortu, otworzyło się na siebie, to jest moje $1,000,000. Ale też przez to, że my mamy taką zajawkę na życie, to obok nas pojawiają się ludzie, którym, jak ja to mówię, się chce chcieć.
2: I jest po drodze, nie?
0: Jest po drodze.
2: Z takimi wartościami, z takim myśleniem.
1: Ola Tomaszkiewicz, Rafał Waszkiewicz. O rejsach dzisiaj było dużo, ale o życiu w ogóle było jeszcze więcej. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę.
2: My również dziękujemy i do usłyszenia i do zobaczenia.

0: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: I po reklamie.

0: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
2: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: to promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
4: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Przedłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SKPN.
5: Tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
3: Zapraszam, Michał Sobkowski.
0: Autopromocja.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.

0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymarzeń.

0: Radio SK.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak Vince. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak Vince.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne.

0: wiesz, on by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.